0: Delegacja z USA w Polsce. Ważą się losy stałej bazy wojskowej. Kierowcy zapłacą więcej. Ropa przebiła $100 za baryłkę. Zaczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gra idzie też o Igrzyska Olimpijskie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. A chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać baza.
1: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
0: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym. Wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał do Oslo na wczorajszy pogrzeb króla Haralda. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki.
2: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
0: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
3: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią, a potem zmierzą się także z Ukrainą i Izraelem. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
4: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
0: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Dziś maksymalnie od 15 do 20 stopni, najcieplej na południu Polski. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na północy i na wschodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: We wrześniu 1971 roku minęło 5 lat od powstania pierwszego w powojennej historii hełma chóru amatorskiego, który przyjął nazwę Hejnał. O jubileuszu tej formacji pisano na łamach Sztandaru Ludu w numerze z 16 września. Początkowo chór liczył 17 osób, a powstał z inicjatywy członków byłego chóru męskiego Związku Zawodowego Kolejarzy w Chełmie. Jana Szewczyka, Borysa Halickiego, Tadeusza Buzalskiego i Bazylego Samosiuka. Patronat nad Hejnałem objęło z kolei Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej i Powiatowy Dom Kultury. Już po roku istnienia zespół churalny rozrósł się do 60 osób, a połowę stanowiła płeć piękna. Najliczniejszą grupę reprezentowali pracownicy umysłowi, kolejarze i nauczyciele. W znikomej ilości śpiewa w chórze młodzież szkolna, pisano. Powodem znikomego zainteresowania Hejnałem jest być może to, że przy klubach Niedźwiadek, Relaks, Transportowiec i Związku Kolejarzy działają zespoły młodzieżowe uwzględniające w swym repertuarze piosenki lekkie, rozrywkowe.
1: Z jednej strony kilka szczegółowych informacji dotyczących okoliczności powstania. No i tutaj rzeczywiście warto zwrócić uwagę, że jakimś punktem wyjścia była grupa osób związanych ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy, gdzie rzeczywiście powstawały takie inicjatywy kulturalne, które z czasem mogły zaowocować powstaniem chóru. Mamy sporo informacji o tych pierwszych działaniach chóru, między innymi o pierwszym wyjeździe zagranicznym na Węgry, o tym już pojawiała się swego czasu informacja. Mamy informacje o ilości osób zaangażowanych w działalność, że punktem wyjścia była grupa 17 osób, z czasem 60. Myślę, że też interesująca jest informacja, z jakich środowisk rekrutowali się członkowie chóru Hejnał. Byli to pracownicy umysłowi, kolejarze i nauczyciele. Jednak artykuł zawiera pewien wątek taki niezbyt jakby pozytywny, jeśli chodzi o funkcjonowanie chóru, a mianowicie autor zwraca uwagę, że no niestety trochę mało młodych ludzi trafia do chóru Hejnał. No właśnie wyjaśnia to w ten sposób, że przy ówczesnych klubach, a spora ich ilość funkcjonowała na terenie Chełma, powstają takie zespoły, które zajmują się muzyką popularną, no i młodzi ludzie w zasadzie bardziej wolą do tych zespołów trafiać, stąd chór Hejnał, który jednak zajmował się muzyką poważną. Sporo zresztą już przygotowanych utworów na swoim koncie zespół posiadał. No niestety ma tutaj pewne problemy, ale to raczej było chwilowe, bo jednak w kolejnych latach chór Hejnał się rozwijał dosyć sprawnie i rzeczywiście do dzisiaj pozostał taką instytucją niezwykle ważną, jeśli chodzi o życie kulturalne Chełma. Ten materiał ma taki wymiar historyczny, bo podaje nam tutaj sporo danych, chociaż oczywiście warto podkreślić, że mamy publikacje dotyczące chóru Hejnał, bo zarówno pani Danuta Bałka-Kozłowska przygotowała taki materiał umieszczony w publikacji dotyczącym współczesnej kultury Chełma, jak również Adam Kędzierawski, już niestety nieżyjący, umieścił taki artykuł w roczniku chełmskim, gdzie ta historia została przedstawiona, no ale myślę, że w jakimś wymiarze ten materiał uzupełnia te dane i niewątpliwie jakieś mało znane wątki dotyczące historii chóru Hejnał można tutaj

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski. Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bąk.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś odkurzamy utwór, który nie jest po prostu piosenką. To jest instytucja. To jest hymn wszystkich zakochanych i absolutny rekordzista list przebojów. Jeśli myślicie, że dzisiejsze hity długo utrzymują się na szczycie, to posłuchajcie tego. Rok 1991. Bryan Adams wydaje balladę, która na brytyjskiej liście przebojów okupuje pierwsze miejsce przez, uwaga, 16 tygodni z rzędu. To rekord, którego do dziś nikt nie pobił. Ten utwór to oczywiście motyw przewodni z filmu Robin Hood, Książę Złodziei z Kevinem Costnerem. Ale czy wiecie, że niewiele brakowało, a w ogóle byśmy go nie usłyszeli w takiej formie? Producenci filmu chcieli, aby piosenka była utrzymana w klimacie epoki z instrumentami z czasów Robin Hooda. Bryan Adams i legendarny producent Mutt Lange powiedzieli jednak nie. Postawili na nowoczesne, rockowe brzmienie, potężne bębny i tę charakterystyczną chrypkę Bryana. Studio filmowe było przerażone. Myśleli, że to nie pasuje do lasu Sherwood. Jak bardzo się mylili, pokazały miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Ciekawostką jest fakt, że Bryan Adams napisał tekst do tej piosenki w zaledwie 45 minut. Razem z Langem i kompozytorem Michaelem Kamenem usiedli w studiu i po prostu poczuli tę chemię. To dowód na to, że największe arcydzieła często powstają pod wpływem czystej, błyskawicznej inspiracji. Muzycznie to majstersztyk budowania napięcia od delikatnego pianina na początku przez narastającą sekcję rytmiczną, aż po jedną z najbardziej rozpoznawalnych solówek gitarowych w historii rocka. Piosenka zdobyła nagrodę Grammy, była nominowana do Oscara i stała się pierwszym tańcem na tysiącach wesel. Mimo upływu ponad 30 lat ten utwór nie stracił nic ze swojej siły. To esencja poświęcenia dla drugiej osoby. Wszystko, co robię, robię dla ciebie. Szykujcie chusteczki, podgłoście odbiorniki i dajcie się porwać tej fali wspomnień. Kanadyjski król ballad w swojej szczytowej formie. W Radiu Bon Ton specjalnie dla was Bryan Adams i Everything I Do it for you.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Będzie zaostrzenie przepisów po wczorajszej tragedii na torach. Kolejne ofiary w Ukrainie. Putin chce zawrzeć umowę, zapewnia tymczasem prezydent USA. Stopy procentowe bez zmian, ale to może się wkrótce zmienić. Marcin Krzemiński. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Guść z prokuratury w Radomiu.
1: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
0: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a 4 są w stanie ciężkim. 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych wieczorem w ataku dronowym na parkingu przy centrum handlowym w ukraińskich Sumach. Jak twierdzą władze wojskowe, to był cyniczny atak na ludzi, którzy robili zakupy w drodze z pracy. Minionej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Zdaniem Donalda Trumpa, Władimir Putin jednak chce zawrzeć układ. Amerykański prezydent zdradził szczegóły swojej telefonicznej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, Trump odparł, że przeszkodą są 2 osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może się długo nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
2: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czy na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 złotych.
0: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Tyle o złotówkowych zobowiązaniach. Tymczasem Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma dziś wydać wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Trybunał odpowie m.in. na pytania dotyczące rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy za nieważną oraz prawa konsumenta do odsetek za opóźnienie. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo, bo zbliża się gruntowny remont. XIX-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
3: To mamy 3 obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
0: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: W Chełmie rusza przetarg na remont 18-wiecznego Pałacu Biskupów. Powstanie tu Centrum Dialogu Kultura. Dawne ogrody mają zyskać nowe alejki i oświetlenie. Zaplanowano też rekonstrukcję murów. Prace wesprą fundusze unijne i budżet państwa. 56-latka z powiatu krasnostawskiego straciła 110 tysięcy złotych. Oszuści wmówili jej, że ktoś próbuje zaciągnąć kredyt na jej dane, a pieniądze w banku są zagrożone. Kobieta wykonywała przelewy, wypłacała gotówkę i wpłacała ją za pomocą kodów BLIK. Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Po wakacyjnej przerwie wracają spotkania dyskusyjnego klubu filmowego Rewers Wzorzy. W poniedziałek o 11:00 seniorzy obejrzą film 500 mil o relacjach rodzinnych, a już dziś o 18:00 odbędzie się seans DKF Rewers Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Więcej chmur na zachodzie, więcej rozpogodzeń na wschodzie, ale tam miejscami może padać deszcz. W większości regionów spore ochłodzenie, tylko nad morzem stabilne od kilku dni 17 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 21.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
7: 5 po 7, czwartkowy poranek na 104,9 FM. Przy mikrofonie Jarek Hołota. Rozpoczynamy bonton na dzień dobry. Kawa w dłoni. A jeśli ktoś z Was jeszcze leży pod kołdrą, daje dokładnie 3 minuty na rozruch. Przed nami kilka godzin świetnej muzyki, sprawdzonych informacji z naszych ulic i sporej dawki dobrej energii. Bądźcie z nami.

rzut oka na kalendarz. Czy wiecie, że we wrześniu 1998 roku oficjalnie zarejestrowano firmę Google? Dwóch studentów chciało po prostu uporządkować strony w sieci, a dziś wyszukiwarka podpowiada nam wszystko. Od pogody po przepis na obiad. I tylko jednej rzeczy algorytmy wciąż nie ogarniają. Nie wiedzą, gdzie podziały się kluczyki do samochodu tuż przed wyjściem z domu. Zanim zaczniecie przeczesywać internet, rozejrzyjcie się pod kanapą. A my gramy dalej. Damiano David przed nami.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu, gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
15: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
17: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Za chwilę Kinga Miszczyk i jej słynne pytanie: a dlaczego?
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry w najnowszym A dlaczego? I teraz właśnie. Czasami pojawia się nagle jedno hik i potem drugie, nagle okazuje się, że właśnie rozpoczął się koncert, którego nikt nie zamawiał. No dobrze, ale właściwie dlaczego tak się dzieje? O to zapytał Adaś ze szkoły podstawowej numer 5.
4: Dlaczego człowiek ma czkawkę?
3: Żeby to zrozumieć, musimy poznać jeden bardzo ważny mięsień, przeponę. Przepona znajduje się pod płucami i pomaga nam oddychać. I kiedy robimy wdech, przepona kurczy się i przesuwa w dół. Dzięki temu w klatce piersiowej robi się więcej miejsca i powietrze może napłynąć do płuc. Podczas wydechu przepona się rozluźnia i wraca do swojego położenia. I wszystko działa pięknie, dopóki przepona nagle nie zrobi czegoś, czego wcale nie planowaliśmy. Kurczy się gwałtownie i niezależnie od naszej woli. To właśnie jest czknięcie. Kiedy przepona nagle się kurczy, powietrze bardzo szybko zostaje wciągnięte do płuca. Chwilę później zamyka się głośnia, czyli część krtani znajdująca się przy strunach głosowych. I właśnie to nagłe zamknięcie powoduje charakterystyczny dźwięk, czyli czkawka to tak naprawdę seria niekontrolowanych skurczów przepony, po których szybko zamyka się głośnia. Ale dlaczego przepona w ogóle zaczyna tak wariować? Powodów może być sporo. Czkawkę może wywołać na przykład zbyt szybkie jedzenie, przejedzenie, wypicie dużej ilości napoju, nagła zmiana temperatury albo połknięcie większej ilości powietrza. Sporo tego. Czasami pojawia się też zupełnie bez wyraźnego powodu. I co ciekawe, naukowcy nadal nie mają jednej ostatecznej odpowiedzi na pytanie, po co właściwie czkawka istnieje. Wiemy dokładnie, jak powstaje, ale jej biologiczna funkcja nadal nie jest do końca wyjaśniona. Więc następnym razem, jak złapie was czkawka, możecie pomyśleć, oho, moja przepona właśnie urządziła sobie mały bunt. No ale po chwili zwykle jej przychodzi. Są też różne sposoby na to, żeby tę czkawkę przerwać. Straszenie, picie wody działa różnie. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład maluszki, które są jeszcze w brzuszkach u swoich mam, również mają czkawkę. Takie to fascynujące. Pytanie to zadał Adaś ze szkoły podstawowej numer 5, przypominam, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. I słyszymy się jutro. Dziękuję za dzisiaj. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaja może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
8: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
9: Sprawdzamy, co dzieje się u nas w mieście. Prosto z newsroomu serwujemy garść rzetelnych informacji z Chełma i regionu.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 7.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełmscy urzędnicy ogłosili przetarg na remont i przebudowę 18-wiecznego Pałacu Biskupów. Zabytkowy obiekt położony na Górze Chełmskiej ma zostać dostosowany do nowej funkcji. Powstanie w nim Centrum Dialogu Kultur. Oprócz prac adaptacyjnych w samym budynku inwestycja obejmuje odnowienie przyległego terenu. Planowana jest rekonstrukcja 19-wiecznych murów ogrodzeniowych oraz muru oporowego. Z kolei dawne ogrody biskupie mają mieć nowe alejki spacerowe i oświetlenie. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz możliwość natrafienia na relikty podziemne, roboty ziemne będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. Projekt Restauracja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Miasta Chełm uzyskał dofinansowanie z unijnych środków oraz z budżetu państwa. Miała zabezpieczyć swoje oszczędności, a straciła 110 tysięcy. 56-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego padła ofiarą oszustwa. Do kobiety 3 września zadzwoniła osoba podająca się za pracownicę parabanku. Rozmówczyni przekonywała, że ktoś posługuje się danymi 56-latki i próbuje zaciągnąć na jej nazwisko kredyt. Chwilę później skontaktowali się z nią kolejni oszuści. Tym razem mężczyźni twierdzili, że w jej banku działa grupa osób, która przejmuje wyjmuje pieniądze klientów. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i chcąc zabezpieczyć oszczędności, wykonała 2 przelewy po 40 tysięcy złotych. Kolejny przelew na 20 tysięcy został już zablokowany przez bank. To jednak nie powstrzymało oszustów. Dowiedzieli się, że kobieta ma konto również w innym banku i przekonali ją, by wypłaciła stamtąd gotówkę. 56-latka pobrała z bankomatu 30 tysięcy złotych, a następnie, zgodnie z instrukcjami rozmówców, wpłaciła pieniądze we wpłatomacie, korzystając z przekazanych jej kodów BLIK. Oszuści poszli jeszcze o krok dalej. Kobieta usłyszała, że sprawa została zgłoszona policji i wkrótce skontaktował się z nią mężczyzna podający się za funkcjonariusza. Za pośrednictwem komunikatora próbował potwierdzić informacje dotyczące rzekomego postępowania. Dopiero po pewnym czasie 56-letnia kobieta zaczęła analizować całą sytuację i zorientowała się, że było to oszustwo. Następnego dnia jeden z mężczyzn ponownie próbował ją przekonać do odblokowania rachunku i kontynuowania przelewów. Tym razem kobieta nie dała się już oszukać.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Po wakacjach powracają spotkania w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w kinie Zorza. Mowa tutaj zarówno o spotkaniach DKF-u, obecnego już od 15 lat w Chełmie, jak i o seansach w ramach tegorocznej nowości, jaką jest DKF Senior. Seniorzy w poniedziałek obejrzą film pod tytułem 500 mil, traktujący o relacjach rodzinnych.
11: Ogrom emocji. Film, który pokażemy, to jest bomba emocjonalna. Absolutnie tak. Film, który przedstawia rodzinę w rozpadzie, film, który przedstawia rozpadające się relacje w rodzinie, film, który wiele rzeczy w nas poruszy, uruchomi wspomnienia, uruchomi nasze wewnętrzne potrzeby. Może też spowodować, że po wyjściu z kina weźmiemy za telefon i zadzwonimy do mamy, do dziadka, do babci, bo wiemy wszyscy o tym, że to, że oni do nas nie dzwonią, nie znaczy, że nie chcą z nami rozmawiać.
10: Mówi Piotr Stelmaszczuk z kina Zorza. Seans dla seniorów odbędzie się o 11:00. Film zostanie wyemitowany w wersji lektorskiej. Z kolei już dziś o 18:00 w ramach DKF Rewers zostanie wyświetlony film zatytułowany Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej.
12: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Czas na szybki przegląd ulic. Marcin Petruch trzyma rękę na pulsie i wie dokładnie, gdzie ruch płynnie płynie, a gdzie trzeba zwolnić.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Żadnym zaskoczeniem jest fakt, że największy ruch panuje obecnie w centrum Chełma, a wynika on również z faktu poszukiwania miejsca parkingowego. Na Przemysłowej i Fabrycznej nadal prężnie działają drogowcy, a podczas remontu w sprawnym przemieszczaniu się pomaga sygnalizacja świetlna. Weekend coraz bliżej, a to oznacza, że na trasie Chełm do Rokusk będzie powiększała się kolejka tirów prowadząca do przejścia granicznego.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Ten tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliża się ósma, pierwsza godzina poranka na 104,9. Mignęła tak szybko, jakbyśmy przejechali całą Lwowską na zielonej fali. Jeśli jesteście w trasie i widzicie przed sobą poranny szczyt, spokojnie, bez nerwów. Naukowcy wyliczyli, że przeciętny kierowca spędza w korkach blisko 2 lata życia. Na szczęście z nami ten czas nie idzie na marne, bo w głośnikach serwujemy najlepszy podkład muzyczny w mieście. Dajcie sobie chwilę luzu, a my szykujemy już pełne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Blisko.
1: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Reklama.
4: Słuchacie... Bon Ton Radio.

0: Doktor Alarm w Ukrainie, SMS-owe alerty w Polsce, Rosjanie znów atakują. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu, to po tragedii na Mazowszu. Warszawskie ZOO ma nowych, małych mieszkańców, a w drodze kolejni. Marcin Krzemiński. Władze Ukrainy ogłosiły żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W Polsce SMS-owy alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trafił do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów i że w przestrzeni powietrznej kraju operują polskie myśliwce. Tymczasem do 5 wzrosła liczba ofiar ataków wojsk rosyjskich na obwód sumski. Rannych jest ponad 20. Agresor uderzył m.in. wczoraj wieczorem w centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy. To 1660 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity.
1: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
0: Wyjaśnia Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Ich decyzję powinniśmy poznać za godzinę. Ewentualny protest może oznaczać sporo opóźnienia pociągów. Przypomnę, że wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna osoba spośród czterech najciężej rannych. Chodzi o pasażerkę składu Intercity. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
2: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
3: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
4: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
0: Rząd zapowiada pilne zmiany. Utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowymi przepisami ministrowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu rządu. 10 zł za litr diesla to scenariusz radykalny, ale możliwy, przyznają analitycy rynku paliw. Chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany, ale tego na horyzoncie na razie nie widać. Na razie więc scenariusz na kolejne dni na stacjach paliw to kilkugroszowe podwyżki.
5: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny.
0: Mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Wczoraj benzyna 95 kosztowała średnio 7 zł 89 groszy za litr, na diesel 8 zł 75. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 cm do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
8: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Maksymalnie 18 stopni w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Suwalszczyźnie, 19 na Opolszczyźnie, Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim, 20-21 na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej chmur na zachodzie, rozpogodzenia na wschodzie, ale tam może padać deszcz.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
13: 5 po 8, druga godzina, Bonton na dzień dobry, melduje się na antenie. Jeśli dopiero wyjeżdżacie z osiedla Słonecznego albo zjeżdżacie z Rejowieckiej, witamy w drodze. Z nami jeździ się zdecydowanie przyjemniej. Za chwilę gość radia Bonton.
11: Słuchajcie, 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Gość radia Bonton.
14: Eliza Kudolska-Nowosad, zapraszam dzisiaj w Radiu Bonton. Będziemy mówili o wielkim świętowaniu, bo jakże inaczej mówić o 6 dekadach funkcjonowania, śpiewania, tworzenia, współtworzenia chełmskiej kultury i mowa tutaj o chórze Hejnał. Jak najbardziej odpowiednią do tego osobą i naszym gościem Radia Bonton jest Danuta Bałka-Kozłowska, dyrygentka chóru. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Zbliża się 60-lecie.
15: No zbliża się i trzeba to uczcić. To ważna data dla nas, szczególnie, że ostatnio czciliśmy 50. Nie można było ze względów chyba tej całej covidowej.
14: Nie można było rozwinąć skrzydeł wtedy.
15: Nie można było robić 55, tak, ale robimy to. Chór oczywiście został założony przez pana Mieczysława Niedźwieckiego, który jest naszym opiekunem. Działamy, staramy się śpiewać, aczkolwiek no tak można byłoby mieć nadzieję na większe zainteresowanie śpiewem chóralnym, aczkolwiek myślę, że dużo form jest działających w Domu Kultury, ja myślę, a chociaż w mieście jeszcze w innych ośrodkach także.
14: Oczywiście.
15: Które mają dużo zajęć dla dzieci, niekoniecznie może śpiewających, ale to też jest ważne, że się dzieci rozwijają może kiedyś i przyjdą do chóru Hejnał. Kiedyś był przecież i chór w naszej parafii, parafii mariackiej, ale też były promyczki przy rozesłaniu właśnie i tu chór. Także no...
14: Jest nadzieja.
15: Jest nadzieja, że ludzie będą się interesować i będą śpiewać. To ważne, żeby śpiewać, to się cieszyć.
14: Powróćmy do początków. Na naszej antenie można usłyszeć program Kroniki Miasta, który opieramy na tym, co zostało zanotowane dawno, dawno temu w lokalnej prasie. I tam rzeczywiście opisano to pierwsze spotkanie tych ojców założycieli, można tak powiedzieć. W maju 1966 roku odbyło się spotkanie grupy chełmskich działaczy społecznych i kulturalnych. I to właśnie oni zdecydowali o powołaniu tej śpiewającej grupy, chóru Hejnał. Jeszcze tego samego roku, kilka miesięcy później, odbył się już pierwszy publiczny występ. I pani Danuto, w 1967 roku chór liczył już 84 członków, więc to była naprawdę pokaźna grupa. Od 17 roku życia wzwyż, było na bogato.
15: Było na bogato i to było cudowne, że tak się działo wtedy i szkoda właśnie, że teraz nie możemy. Ja liczyłam na przykład też na to, że kiedy nie działałam z dziećmi, z dziewczynami, szczególnie przy rozesłaniu apostołów, promyczki przestały śpiewać, to, że przyjdą właśnie tutaj do chóru Hejnał. Częściowo przyszły, to prawda, ale potem też się rozjechały na studia, bo to też były takie dziewczyny.
14: Taka kolej rzeczy.
15: Taka kolej rzeczy właśnie i nie wróciły już. Bo praca gdzieś poza hełmem, no trudno to powiedzieć. W każdym bądź razie, no dobrze by było właśnie, żeby znowu ta iskra gdzieś zaświeciła i ściągnęła nam troszkę więcej osób właśnie takich...
14: Świeżej krwi.
15: Świeżej krwi, tak, tak.
14: Ale jest od wielu, wielu lat taki stały człon, jeśli chodzi o właśnie członków chóru Hejnał.
15: To znaczy są osoby, które bardzo długo śpiewają, które jakoś tą pasję łączą z życiem i zawodowym, i rodzinnym, bo jest na przykład pani Ania Ogińska, która śpiewa bardzo długo u nas w chórze, jest pan doktor Zwolak Czesław, też śpiewający bardzo długo, jest pan Miecio Staniuk. Też pamiętam, że szef, pan Niedźwiecki, ściągnął go do chóru, kiedy jego dzieci zaczęły się uczyć, szczególnie jeden z synów, w szkole muzycznej właśnie. To też taki kontakt pana Niedźwieckiego wtedy z rodzicami dzieci pomógł nam. Także jest kilka osób takich, które długo, pani Ela Ulewicz, o jeszcze jest taka pani, która bardzo długo śpiewa. Niektóre osoby to już z racji wieku, bo mają ponad 80 lat, przestały.
14: Co im to daje? Co tych ludzi przyciąga? Jakie emocje temu śpiewaniu towarzyszą i tym spotkaniom? Bo to przecież nie chodzi tylko o śpiew.
15: Myślę, że przede wszystkim ludzie się lubią. Jak się poznali już, to się lubią, bo przychodzą jednak się spotkać, bo sobie żartują na przerwach. Razem spotykamy się na takich, na przykład robimy sobie początek roku szkolnego i spotykamy się gdzieś w jakiejś kawiarence.
14: Przy różnych okazjach.
15: Przy różnych okazjach, tak. A to właśnie na zakończenie roku, a to spotykamy się z innymi chórami, ponieważ od 30 paru lat organizujemy przecież spotkania chóralne, więc sprawia nam to przyjemność. Inaczej by nie mogło być, bo gdyby to była jakaś mordęga, to na pewno tu nie ma przymusu, więc...
14: O śpiewie mówi się, że przynosi tak wiele korzyści dla całego organizmu, nie tylko tych fizycznych, ale chociaż fizycznych, to zapewne także jest w pewien sposób wyzwanie dla organizmu, ale na pewno dla psychiki. Natomiast co to wszystko daje dyrygentowi?
15: No, dyrygentowi to na pewno daje też wielką przyjemność, jeśli zrobimy utwór zgodnie z zapisami kompozytora, wykonamy go i mamy z tego satysfakcję. Szukam też takich utworów, które by były na możliwości naszego chóru, dały nam jakąś przyjemność, a także były wykorzystane na koncertach, bo w końcu tak i kolędy śpiewamy, zawsze śpiewamy coś na 11 listopada, śpiewamy także pieśni ludowe, bo mamy spotkania z chórami z Biłgoraja i jeszcze jeden chór ma z Łabuń i mamy chór, który zmienił miejsce, że tak powiem, na razie tylko spotkań, to jest Łaszczówka w tej chwili, ale bardzo fajny chór prowadzony przez panią Wiesławę Grabek-Gwoźdź, byłą solistkę
14: Opery Krakowskiej. Czyli to już właściwie wasi przyjaciele.
15: Tak, to nasi przyjaciele, więc także ten repertuar jest różny, żeby mało tego, przecież mamy jakieś sytuacje takie, w których trzeba zaśpiewać także w kościele. No więc mamy też takie pieśni. Przecież ludzie nam odchodzą, trzeba ich godnie pożegnać. I też, czy też mamy na przykład, były takie sytuacje wtedy, kiedy mieliśmy sporo młodych osób, kiedy na przykład no, na ślubnym kobiercu stawali i trzeba było im zaśpiewać, oczywiście.
14: Czyli towarzyszycie też tak naprawdę ludziom w wielu takich bardzo kluczowych
15: ważnych
14: momentach.
15: Tak jest, tak.
14: Przyjdzie czas na świętowanie 20 września, no, jak zawsze w gościnnych progach Chełmskiego Domu Kultury.
15: Tak jest, tyle lat już i cały czas właśnie w Chełmskim Domu Kultury i bardzo jesteśmy wdzięczni, że możemy tam się spotykać. To jest bardzo dobre miejsce oferujące to, co najważniejsze dla wykonawców, szczególnie właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy te spotkania chóralne, kiedy tych chórów naprawdę jest sporo i osób, żeby też im było wygodnie wszystko wskazać. Nie, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni Domowi Kultury za to, że nas tyle lat trzyma przy sobie.
14: Początek o godzinie 16 i teraz czas na zaproszenie wszystkich, którzy chcieliby świętować stałą tą dużą chóralną społecznością.
15: Mamy w tym razem wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wystąpi z nami chór Fletnia Pana z Włodawy pod dyrekcją Pawła Łobacza. Wystąpi z nami także pomiędzy naszymi blokami muzycznymi chóralnymi wystąpi zespół muzyki dawnej Lucky Lutz Konsort z Krakowa. W trzyosobowym składzie będzie pani Alicja Żądło na lutni barokowej grała, pani Maria Korzeniowska na gitarze barokowej będzie grała, a Przemysław Józef Bałka będzie grał na teorbie i będzie śpiewał. I wykonają kilka właśnie takich bloków muzycznych, grając i śpiewając na swoich instrumentach.
14: Czy w repertuarze będzie widać taki przekrój tego, co robiliście
15: właśnie,
14: przez
15: tak,
14: lata?
15: Tak jest. Na początku będzie taki blok z muzyką dawną, potem będzie taki blok z muzyką troszkę bliższą nam, aczkolwiek i taką może na wesoło potraktowaną, bo mamy taką piosenkę włoską, ale śpiewaną po polsku oczywiście, Tritomba. Mamy też burę ze suity lutniowej Emol właśnie Bacha, ale to śpiewana bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. No i wiadomo, że to, prawda, Iwa Pensiero, obój Gabriela z filmu Misja Rolanda Joffego.
14: Także. Szeroki katalog bardzo.
15: Szeroki. i jeszcze inne.
14: Gdzie można odbierać bilety?
15: To znaczy wejściówki można odbierać w Domu Kultury, tak. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 16. No, chcemy pokazać różne strony śpiewu naszego i różne rodzaje muzyki, które na co dzień jak gdyby musimy ćwiczyć i wykonywać, tak. Poza kolędami.
14: Będzie to też pewnego rodzaju zaproszenie, czyli powracamy do początku naszej rozmowy.
15: Tak jest.
14: Dla tych, którzy się zastanawiają, może jeszcze nie do końca czują się pewni w tym, co robią, albo tak. próbują śpiewać.
15: O, tak.
14: Więc zawsze można przyjść i spróbować
15: tak
14: własnych
15: jest.
14: Sił.
15: Zawsze można przyjść i spróbować, bo my się spotykamy zwykle o godzinie 17 w Domu Kultury w poniedziałki i czwartki.
14: Wielkie świętowanie chóru Hejnał już 20 września w Chełmskim Domu Kultury. Zaproszenie można było usłyszeć od Danuty Bałki-Kozłowskiej, dyrygentki chóru. Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo i zapraszam.
11: Gość radia Bon Ton. Reklama.
16: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
17: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
16: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
18: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
19: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
20: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Michael Jackson na 104,9 FM to bon ton na dzień dobry. Taka ciekawostka z naszej historii. Czy wiecie, że podczas prac archeologicznych na placu Łuczkowskiego znaleziono XVI-wieczne hakownice, czyli dawne strzelby zamkowe? To unikalny w skali kraju zabytkowy oręż. Widać już 500 lat temu w hełmie. Ceniono konkretne argumenty. Dziś na szczęście naszym jedynym orężem na poranną senność jest muzyka i tą energią ładujemy wasze głośniki.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Reklama. Czas na dawkę u lokalnego sportu. Marcin Petruk zreferuje formę naszych zawodników oraz doniesienia z naszych hal i boisk.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Letni sezon lekkoatletyczny dotarł do finiszu, a medalowo zamknęli go reprezentanci MKS-u Agros Chełm. Kilkunastoosobowa delegacja klubu wróciła z 4 miejscami na podium, jak również nowymi rekordami życiowymi z Białegostoku, który był gospodarzem międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, mówi trener Marek Mazurek.
10: Wiktoria Nadolska wywalczyła złoty medal w biegu na 1000 metrów z wynikiem 3 minuty 6 sekund 21 setnych. Dagna Obyć wywalczyła srebrny medal w skoku z wyż, pokonując poprzeczkę na wysokości 145 cm. Hubert Rejmak wywalczył brązowy medal w biegu na 600 metrów z wynikiem minuta 33 sekundy 48 setnych. Brązowy medal wywalczył Kacper Harkot w konkurencji rzutu młotem o wadze 5 kg, uzyskując odległość 23 metrów 12 cm.
9: Po medale w tej samej rywalizacji sięgnęli także lekkoatleci MKL-u Chełm. O szczegółach trener Łukasz Sarej.
11: Zdobyliśmy 23 punkty w rywalizacji zawodników i z tym 2 medale. Dawid Kister 47,99 brąz na 300 metrów przez płotki oraz Bartołomiej Wrona 6,27,14 i również brązowy medal na 2000 metrów. Julia Laskowska na 80 metrów przez płotki 5. miejsce, 6. miejsce Kasi Dragan w wieloskoku, a także 6. miejsce sztafety 4x100 metrów w składzie Zuzia Mazurek, Martyna Wojewódzka, Laura Stępkowska, Julia Laskowska.
9: Cykl jesiennych startów lekkoatleci obu chełmskich klubów zainaugurują w najbliższy weekend meetingiem w Lublinie. Społeczność Cementu Gryfa Chełmu przygotowuje się do ważnego wydarzenia w tegorocznym kalendarzu. Mowa o gali z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia, które odbędzie się 1 października w Chełmskim Domu Kultury, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
0: Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Zostanie również przekazany na ręce Pocztu Sztandarowego Klubu, zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
9: Patronat nad wydarzeniem sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Według najnowszych danych polskiej policji jedynie 23% naszych kierowców trzyma się limitów prędkości obowiązujących w terenie zabudowanym. Jedynie, bo to mniej niż 1/4, a liczba ta tym bardziej powinna przemawiać do wyobraźni, jeżeli przełożymy ją na ilość teoretycznych i poważnych w skutkach zdarzeń drogowych. Ten wynik sprawia, że w skali Europy znajdujemy się na szarym końcu rankingu, któremu z kolei przywodzi Skandynawia, gdzie na ulicach miast jest najbezpieczniej. Eksperci zastanawiają się nad tym paradoksem, ponieważ Polska jest jednocześnie tym krajem, gdzie kary za przekraczanie prędkości są najwyższe względem innych państw Starego Kontynentu. My, dla przypomnienia, dodamy tylko, że aktualnie podczas kursów reedukacyjnych nie można już zbić punktów karnych za zbyt mocne naciskanie na gaz.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

zbliża się 9:00. Druga kawa zrobiona. Jeśli jeszcze nie zdążyliście, niech dźwięki z głośników wykonają tę pracę za kofeinę. Po 9:00 mija połowa naszego poranka, ale tempo wcale nie spada. Zostańcie z nami, za moment serwis informacyjny z kraju i ze świata. Bonton Radio na 100.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
9: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Utrudnienia i hipotezy. Wrócimy do kolejowej katastrofy na Mazowszu. Potem wyrok dla księdza oskarżonego o czyny pedofilskie. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Marcin Krzemiński. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, co nie będzie zapewne łatwe, zważywszy na deszczową aurę. Samo naprawienie torów i trakcji może potrwać kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim.
1: W oparciu o dane zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
0: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką 962 w miejscowości Lipnica Wielka Winiarczykówka. Kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tym razem przebywający na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali informację o zakończeniu ataku rosyjskiego na terenie Ukrainy i co się z tym wiąże brakiem zagrożenia na terytorium Polski. Tymczasem z samej Ukrainy napływają kolejne niepokojące doniesienia. 4 osoby nie żyją, 19 zostało rannych. To bilans z ostatniej doby rosyjskich ataków na portowe miasto Mikołajów. Agresor użył dronów i kierowanych bomb lotniczych oraz rakiet. Celem była infrastruktura portowa i przemysłowa, ale także obiekty cywilne. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Mężczyzna nie może też zbliżać się do pokrzywdzonych oraz ma zapłacić im zadośćuczynienie, informuje prokurator Bartosz Kilian.
2: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
0: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów wszystkie rozprawy odbywały się przy wyłączeniu jawności. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
0: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Mieszkańcy Chełma alarmują o zbyt szybkiej jeździe w rejonach ulicy Ceramicznej i Żarnowskiego oraz driftingu i nielegalnych wyścigach. Przy dawnym Tesco miasto rozważa progi i wyniesione przejścia. Policja ma zwiększyć nocne patrole. O tym problemie więcej w lokalnych wiadomościach o 9.30. Czy busy pojadą ulicą Stokową w Krasnym Stawie? Miasto sprawdzi, czy jest to bezpieczne i możliwe technicznie, a następnie porozmawia z przewoźnikami o zmianie tras. Na razie decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury spotkanie z Patrycją Wilgos. Studentka wokalistyki i utalentowana akordeonistka rozwija także pasję do literatury fantasy. Jej książki przenoszą czytelników do fikcyjnej krainy Radymentia. Na pełne wydanie lokalnych wiadomości zapraszamy za niecałe pół godziny.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Od 17 stopni na środkowym Pomorzu do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Takie dziś maksymalne temperatury i to spora zmiana, patrząc na to, co pokazywały termometry wczoraj. Na zachodzie najwięcej chmur, ale tam nie powinno padać. Padać może natomiast na wschodzie, gdzie z kolei też więcej słońca.
6: dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: 6:00, Jarek Hołota, witam ponownie. Trzecia godzina Bonton na dzień dobry startuje właśnie teraz. Praca w rea, my trzymamy najlepszy radiowy rytm w mieście. Za chwilę solidny zastrzyk zdrowej energii. Janek Zieliński wpadnie z witaminą FM, czyli włączamy zdrowy tryb.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj tak się składa, że mamy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. I chciałem dzisiaj poświęcić te parę minut w Witaminie FM, aby z wami pogadać. Tak, od serca. Janek Zieliński. Zapraszam. Nie jest to pierwszy raz, kiedy robię tego typu odcinek. Już gadaliśmy wielokrotnie na ten temat. Natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że ten odcinek, ten epizod konkretny znalazł was w zdrowiu, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym, bo to jest niezwykle ważne. Natomiast tak, dzisiaj Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Tak, sięgnąłem sobie po statystyki. Smutne, nie ma co ukrywać. Według danych WHO 700 tysięcy ludzi rocznie na całym świecie odbiera sobie życie, czyli około co 40 sekund. Niestety. W Polsce każdego dnia jest to 15 osób. Mówimy oczywiście o danych z roku 2024. Natomiast wiecie, jak to jest. No, to są jakieś statystyki. To są jakieś dane. Widzimy tylko cyfry na ekranie. Nie widzimy, co za tymi 15 osobami dziennie stoi. Jaka historia? Może jakiś dramat? Cokolwiek, co skłoniło te osoby do tak dramatycznego kroku. Niestety. Tak jak mówię, mam nadzieję, że jesteście w dobrej kondycji psychicznej. U mnie jest okej. Znaczy, no dobra, nie do końca jest okej. Chciałbym, żeby było, powiedzmy, bardziej okej. Natomiast, no powiedzmy, że trochę się w ostatnim czasie, powiedzmy, zamknąłem, więc jest trochę ciężko. Próbuję to przełamywać. To nie jest łatwe, jeżeli człowiek siedzi zamknięty sam w głowie i po tym czasie spędzonym sam ze sobą próbuje się otworzyć. Trzeba osoby, której można zaufać. Jest to niezwykle ważne. No i w tym przypadku chcę was zaprosić do tego, żebyście szukali takich osób. Czy to w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, w pracy, albo na infoliniach różnego rodzaju, bo przecież są takie numery jak 116-111 dla dzieci i młodzieży, 116-123 dla dorosłych, wszystkich, którzy zmagają się z kryzysem psychicznym. Naprawdę, kochani, ja was informuję chociażby o różnego rodzaju warsztatach, różnego rodzaju centrach, gdzie można takiej pomocy zasięgnąć i naprawdę tak się staram to wyrazić tak z głębi serca, no bo naprawdę chcę, żeby ten odcinek konkretny dotarł faktycznie może do osób, które w tym momencie czują się źle, czują się przytłoczone. Nie oszukujmy się, żyjemy w przytłaczającym świecie. No przecież ostatnie, nie wiem, początek tego tygodnia, poniedziałek, wtorek, jeżeli się nie mylę, no to przecież przez te dni słychać było huki odrzutowców, wojskowe helikoptery. Generalnie no, żyjemy w takim miejscu, że praktycznie zaraz za rogiem jest wojna i takie wydarzenia nam o tym przypominają. To potrafi przytłoczyć pęd dzisiejszego świata. Naprawdę mnóstwo różnych czynników. Nie oceniam was absolutnie. Namawiam was do tego, żebyście skorzystali z pomocy, bo ona jest. Nawet jeżeli jej nie widzicie, nawet jeżeli faktycznie no, cierpicie z powodu samotności, oczywiście z czego wam bardzo współczuję, to są specjaliści, naprawdę, gotowi wam pomóc i przede wszystkim tak z głębi serca, co chcę powiedzieć, że naprawdę, nie jesteście sami i warto dać sobie szansę. No ja nie będę ukrywał, że byłem naprawdę w kilku takich poważnych kryzysach i był taki moment niedawno, że tak sobie zerknąłem na to, jak to kiedyś wyglądało. Jak moja głowa była w takim momencie właśnie ciężkim i spojrzałem sobie na to wszystko i wow, że ucieszyłem się, że dałem sobie szansę faktycznie, że nie podjąłem takiej decyzji i zostałem. No i życzę wam, żebyście też w takim miejscu, jak ja się właśnie znaleźli. Żebyście tak spojrzeli w przeszłość kiedyś i powiedzieli sobie: wow, dobrze, że zostałem, dobrze, że dałem sobie przestrzeń na to wszystko, żeby się wygadać, skorzystać z pomocy i że jestem. Tak więc, kochani, to do dzisiaj tyle tak naprawdę. Może się trochę zapętliłem nawet, ale naprawdę chciałem coś takiego powiedzieć po prostu tak z głowy, prosto do was, bez żadnego skryptu, bez niczego. Tak więc trzymajcie się w zdrowiu. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Warto dać sobie szansę.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Helm, ulica Lwowska 24.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy,
4: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

It Still i Portugal The Man na 104,9. To jest Bonton na dzień dobry. Spacerując po naszym mieście kojarzycie pewnie figurki naszych misiów, hełmisiów. Jest misiogórnik, jest turysta, są rzeźbiarze. Brakuje chyba tylko misia radiowca z takimi dużymi słuchawkami na uszach. No, kto wie, może kiedyś stanie tuż pod naszą redakcją. Póki co, to my na żywo dbamy o to, żebyście mieli powody do uśmiechu. Fast Boy przed nami.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty.

0: stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Hełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
2: 9.30 na zegarach. Przegląd najważniejszych wydarzeń z Chełma i powiatu. Nasz newsroom trzyma rękę na pulsie. Zapraszam.
3: To są wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 9.30. Eliza Kudolska-Nowosad. Mieszkańcy Chełma zwracają uwagę na zbyt szybką jazdę przy ulicach Ceramicznej i doktora Stefana Żarnowskiego. Problem dotyczy także parkingu przy dawnym Tesco, gdzie ma odbywać się drifting i nielegalne wyścigi samochodowe. W sprawie bezpieczeństwa interweniował radny Wojciech Wójcik. Wskazywał, że przy Ceramicznej mieszkańcy skarżą się na częste przekraczanie prędkości przez kierowców. Zaproponował rozważenie montażu progu zwalniającego lub wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych. Podobne rozwiązania miałyby zostać przeanalizowane przy ulicy Żarnowskiego. Miasto odpowiada, że na Ceramicznej obowiązuje ograniczenie do 50 km, a w rejonie bloków numer 36-38 są dwa przejścia dla pieszych. Urzędnicy wskazują, że tradycyjne progi mogłyby ograniczyć prędkość, ale jednocześnie zwiększyć hałas. Za lepsze rozwiązanie uznano wyniesione przejścia dla pieszych, choć ich wykonanie byłoby droższe. Na ulicy Żarnowskiego można natomiast rozważyć montaż trzech progów zwalniających. Miasto zastrzega jednak, że działałyby one tylko punktowo i nie wyeliminowałyby szybkiej jazdy pomiędzy progami. Osobnym problemem jest plac przy dawnym Tesco. Teren nie pozostaje w zarządzie miasta i ma prywatny status własnościowy, dlatego samorząd nie może ingerować w organizację ruchu. Parking jest jednak objęty strefą ruchu, co oznacza, że obowiązują tam przepisy ruchu drogowego. Miasto wskazuje, że drifting, nielegalne wyścigi i agresywna jazda mogą być traktowane jako stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Pełne uprawnienia do interwencji w takich przypadkach ma policja. 31 sierpnia komendant Straży Miejskiej w Chełmie zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji o regularne patrole w rejonie ulicy Żarnowskiego, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, oraz o rygorystyczne egzekwowanie przepisów wobec kierowców naruszających porządek. Czy busy pojadą ulicą Stokową w Krasnymstawie? Mieszkańcy rejonu tej ulicy i starej stacji kolejowej mają problem z dotarciem do przystanków przy ulicy Lwowskiej. Jak wskazuje radny Rady Miasta Krasnystaw Lucjan Wąsiuraj, utrudnieniem jest m.in. linia kolejowa oddzielająca oba rejony. Radny zwrócił się do burmistrza miasta z propozycją w formie interpelacji, by sprawdzić możliwość zmiany tras busów i skierowania ich również na ulicę Stokową, gdzie mogłyby zatrzymywać się i zabierać pasażerów. Burmistrz odpowiedział, że miasto przeanalizuje tę możliwość. Najpierw sprawdzony ma zostać stan i parametry techniczne ulicy pod kątem bezpiecznego przejazdu busów oraz możliwość wyznaczenia tam przystanku. Następnie planowane są rozmowy z przewoźnikami dotyczące ewentualnej zmiany tras i rozkładów jazdy. Miasto sprawdzi także kwestie formalno-prawne związane z zarządcami dróg dojazdowych do Stokowej. Wyniki analiz i stanowisko przewoźników mają zostać przedstawione na posiedzeniach komisji Rady Miasta.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Dzisiaj w segmencie Młodzi w kulturze podcastu Bliżej Kultury będzie można usłyszeć rozmowę z uzdolnioną Patrycją Wilgos. Mieszkanka regionu aktualnie kształci się na 5. roku studiów wokalnych w Krakowie i ze swojego głosu oraz gry na akordeonie jest znana w chełmskiej przestrzeni. Sama zainteresowana tak przedstawia swoje początki gry na tym instrumencie.
4: Na początku była muzyka i uczyłam się po prostu w domu, bo nasza cała rodzina jest muzykująca, wszyscy na czymś grają albo śpiewają, więc po prostu mnie uczono. Ja zawsze chciałam grać na akordeonie. Tato powiedział, że jak chcę się nauczyć grać na akordeonie, to muszę najpierw złapać koordynację rąk. Jedna ręka, żeby umiała robić co innego, druga co innego, na przykład klepać po głowie i głaskać po brzuchu i na odwrót. Jak posiadłam tę umiejętność, to zaczęli mnie uczyć na akordeonie. Na początku też był dla mnie on za ciężki, więc stawiałam go sobie na kanapie, a sama klękałam sobie na podłodze i tak sobie grałam, ciągnęłam za ten miech.
3: Oprócz zajęć związanych z muzyką, Patrycja rozpoczęła swoją przygodę z literaturą fantasy i wydała już kilka pozycji opowiadających o fikcyjnej krainie Radymentia, inspirowanej jej rodzinnymi stronami. A więcej o artystycznych pasjach Patrycji będzie można usłyszeć dziś po 18.20 w Bliżej Kultury.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czas na porcję kultury w najlepszym wydaniu. Monika Łupkowska podpowie, jakie wydarzenia, wystawy i spektakle warto uwzględnić w swoich planach na najbliższe dni.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubiszewska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Centrum Kultury w Sienicy Różanej oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury Paleta w Krasnymstawie zapraszają na wernisaż Inspiracje Światłem. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 17 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Sienicy Różanej, a więcej opowie Agnieszka Poźniak, dyrektor tej instytucji.
4: Po letniej przerwie powracamy do aktywności kulturalnej i rozpoczynamy od wernisażu wystawy Grupy Paleta, grupy działającej przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu o tym samym tytule. Wystawa Inspiracje Światłem to prace kilkunastu artystów, prace o bardzo różnorodnych i tematykach i wykonane w różnorodnych technikach, prezentujące indywidualną wrażliwość każdego z twórców. I myślę, że będzie to bardzo ciekawe przeżycie. I jak zwykle w Sienicy Różanej przy okazji wernisażu element muzyczny, a tym razem zapewni go nam Aleksandra Buczek, ceniona wokalistka, autorka tekstów i trenerka wokalna, kiedyś wokalistka zespołu Falochron, dzisiaj występująca solowo i podczas piątkowego koncertu zaprezentuje m.in. jej autorski materiał zapowiadający solowy etap kariery.
3: W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wieczór lwowski pod hasłem Moje serce zostało we Lwowie. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 18. Wieczór lwowski organizowany jest we współpracy z Chełmskim Klubem Podróżników Werwa, świętującym swoje 15-lecie. Hasło spotkania zapowiada wieczór pełen nostalgii, wspomnień i fascynacji jednym z najważniejszych miast dawnej Europy Środkowo-Wschodniej. W programie będzie prezentacja Lwów oczami Jacka Gaja oraz muzyczny akcent piosenki lwowskie w wykonaniu Patrycji Wilgos. Jacek Gaj jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego i wykładowcą PANS w Chełmie. Jego fascynacja Lwowem zaczęła się jeszcze przed pierwszym pobytem w tym mieście. W prezentacji będą zarówno najbardziej znane obiekty Lwowa, jak również miejsca nieoczywiste. Patrycja Wilgos jest absolwentką Krakowskiej Akademii Muzycznej, laureatką wielu krajowych konkursów wokalnych i muzycznych. Podczas jej koncertu publiczność będzie miała podany tekst piosenek, więc będzie mogła wspomóc wokalistkę. Organizatorzy zapowiedzieli również konkurs wiedzy o Lwowie. Dla najlepszych przewidziane są nagrody. A przed nami zapowiedź podcastu Bliżej Kultury.

0: rzadko kiedy dostaje się to, co by się chciało. Wiem, gdzie dziś nikt nie przejmuje, jak każdemu czas marnuje. Nigdy nie wiadomo, kto kim jest, dla kogo ci można powiedzieć coś czy nie.
1: To, co właśnie usłyszeliście, to fragment dokonań Patrycji Wilgos, z którą miałem okazję rozmawiać. Naprawdę wszechstronnie uzdolniona młoda artystka i fantastyczna też rozmowa. Zapraszam Was na nią serdecznie. Po godzinie 18 się słyszymy dzisiaj w Radiu Bonton, oczywiście w segmencie Młodzi w Kulturze. Janek Zieliński, to byłem ja oczywiście, to będę też ja po godzinie 18. Tak więc kochani, no będzie o pisaniu także, bo Patrycja również pisze i to nie tylko piosenki, bo także książki i będzie właśnie o tych początkach jej. Tak więc do usłyszenia.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
4: Reklama.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
7: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. Bonton Radio na

Zbliża się 10, niezależnie od tego, czy pracujecie dziś w biurze, czy w warsztacie, czy jesteście w trasie, ślemy mocne pozdrowienia od całej ekipy Radia Bonton. Przed nami serwis informacyjny, a po nim zwalniamy tempo i wchodzimy w kolejne punkty programu.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.
7: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: tragedii kolejowej protest maszynistów. Za chwilę szczegóły. 10 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Powiemy o starciu drużyn piłkarskich gwiazd. Marcin Krzemiński. Po tragedii na Mazowszu kolejowi maszyniści mówią dość. Jutro od północy przez dobę przed każdym przejazdem kolejowym w Polsce będą zwalniać do tzw. prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. To może oznaczać opóźnienia pociągów, nawet duże. Miarka się przebrała, mówią maszyniści.
1: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
0: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wczoraj w Sokolnikach Suchych w skład Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła pasażerka pociągu. 4 osoby w ciężkim stanie są w szpitalach. Ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby. Policja i straż pożarna mają się dziś zakończyć oględziny. Do czynności tych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skanery 3D. Śledczy zabezpieczyli m.in. monitoring z kabiny maszynisty. Trwa też akcja podnoszenia pociągu. Akcji przyglądają się okoliczni mieszkańcy.
2: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary tych poszkodowanych najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
3: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
2: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie tu ktoś zapalił z mieszkańców.
0: Mówi mieszkaniec Sokolnik Suchych, pan Maciej. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Cezary Jaszczyk.
4: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym poderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alertę o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
0: Robert Lewandowski z kolejnymi bramkami. Tym razem w barwach Chicago Fire stanął naprzeciwko Leo Messiego, reprezentującego Inter Miami. Wynik 1-1, ale trafienie do bramki zaliczył tylko Robert i to już w 10 minucie.
5: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago. Bardzo fajnie.
6: No strzelił gola i to jest dla nas najważniejszy.
0: Mówią polscy kibice. Leo Messi bramki nie strzelił, ale zaliczył asystę przy strzale, który dał remis ekipie z Florydy.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze rozpoczną dziś walkę o obronę tytułu Mistrza Europy. Są głównymi faworytami tego turnieju, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: Trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić. No i jedziemy pewnie po to, żeby bronić tytuł. Wszyscy jak jeden powtarzają i chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
7: Głównym rywalem Polaków do złota będą mistrzowie świata Włosi.
8: Drużyna, która ma bardzo młody skład, jak na te sukcesy, które mają, to są jeszcze młodzi zawodnicy, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mają świetnego trenera, świetnego taktyka, który potrafi z nimi po prostu dochodzić do tych finałowych spotkań i na pewno można powiedzieć, że to będzie bardzo groźny zespół w finale, tym bardziej, że grają u siebie.
7: Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15. Jelena Rybakina pokonała w 3 setach Kim Wen-Jeng, a Coco Gauff również w 3 setach ograła Mirę Andrzejewą, to oznacza, że Kazaszka i Amerykanka zagrają w nocy o finał US Open. W drugim półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Niezależnie od najważniejszych rozstrzygnięć w Nowym Jorku, od poniedziałku Rybakina będzie nową liderką światowego rankingu. A do półfinału męskiego turnieju awansowali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Niemiec w 3 setach gładko ograł Holendra Botika van de Zandschulpa, a Rosjanin Belga Aleksandra Bloksa, który skreczował w trzecim secie. Gwiazdy przyciągnęły tłumy. Rekordowe 63 tysiące kibiców obejrzało starcie Chicago Fire z Interem Miami. Mecz zakończył się remisem 1-1. Robert Lewandowski strzelił dla Fire gola, Leo Messi zaliczył w barwach Interu asystę. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucerny ze Szwajcarii i wygrała 30-29, mówi trener Krzysztof Lijewski.
9: Przed meczem na pewno wziąłbym już ciemno, plus jeden. Ja przestrzegałem i was, i swoich zawodników, że mecz będzie bardzo trudny.
7: Od porażki występ w Lidze Mistrzów rozpoczęła natomiast Wisła Płock. Przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam 21 stopni, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 18 w Wielkopolsce i na Suwalszczyźnie. Więcej chmur na zachodzie, więcej rozpogodzeń na wschodzie, ale tam może miejscami padać się przelotnie deszcz.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: 7 po 10 rozpoczynamy czwartą godzinę. Bonton na dzień dobry. Jarek Kołota, witam. Jeśli przegapiliście poranny kalendarium, przypominam, że dziś stawiamy na dobre decyzje. A najprostszą i najlepszą decyzją na czwartkowy poranek był wybór Radia Bonton.
11: Bonton Radio i wszystko.

0: reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

going wherever you will go. Na 104,9 to jest Bonton na dzień dobry. Wiadomo, że nasze podziemia kredowe to unikat na skalę całej Europy. Dawni mieszkańcy wydobywali kredę tak intensywnie, że w XIX wieku potrafili dokopać się do sąsiada przez własną piwnicę. No dziś na szczęście sąsiedzkie relacje budujemy przy dobrej kawie i włączonym radiu, a nie za pomocą kilofa. No i tego się otrzymajmy. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze.

0: i preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Co słychać na lokalnych boiskach, stadionach? Marcin Petruk powraca z pigułką najświeższych doniesień sportowych z miasta i regionu.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Do końca sezonu powoli zbliżają się kolarze Giga Kapeleton Okrzów. Świetnie otworzyli wrzesień, plasując się na czołowych lokatach podczas 13. ogólnopolskiego maratonu MTB o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, którego gospodarzem był Kraśnik, mówi Jarosław Garda.
6: Na koronnym dystansie profi, liczącym 60 km, nasi reprezentanci zdominowali ścisłą czołówkę. Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Mandziak, który po pasjonującej walce wywalczył drugie miejsce w klasyfikacji Open oraz drugą pozycję w kategorii wiekowej M3. Bardzo mocne tempo utrzymali także koledzy z ekipy. Stanisław Pruchniak przeciął linię mety na 5. miejscu Open i 4. w kategorii M3, natomiast Kamil Borowski finiszował na 6. miejscu klasyfikacji Open, zdobywając 2. miejsce w kategorii wiekowej M2.
5: Zawodnicy klubu dobrze zaprezentowali się również na o połowę krótszej trasie mini. Adam Ręka zajął 2. lokatę w M2 oraz 3. Open, natomiast Maciej Opolski 5. w M1 oraz 24. Open. Wkrótce Włodawa stanie się ważnym punktem na mapie rodzimych eventów mieszanych sportów walki. Wszystko za sprawą braci Michała oraz Cezarego Oleksiejczuków, zawodników UFC, oraz Konrada Ruszyńskiego, znanego z KSW, którzy przygotowują się do organizacji gali.
7: Zależy nam na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś Cię zauważył. Co ważne, transmisja z gali będzie dostępna w kanale sportowym, czyli z jednej z największych telewizji internetowych w Polsce. Dzięki temu zawodnicy będą mogli pokazać się nie tylko publiczności na miejscu, ale też bardzo dużej liczbie kibiców w całym kraju.
5: Mówił Cezary Oleksiejczuk. Gala MMA we Włodawie ma na celu promocję mieszanych sportów walki w województwie lubelskim.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio na

10:40, a teraz krótki dowód na to, że świat potrafi być zaskakujący. Trafiłem dziś rano w sieci na badania naukowe dotyczące kawy i wyobraźni. Okazuje się, że sam zapach świeżo mielonej kawy potrafi oszukać nasz mózg i pobudzić nas do myślenia, zanim jeszcze wypijemy choćby jeden łyk. Co więcej, naukowcy udowodnili, że osoby, które piją kawę z ulubionego konkretnego kubka, odczuwają jej smak jako wyraźnie słodszy. Jeśli więc siedzicie w pracy i czujecie, że poranny zapał lekko opadł, po prostu powąchajcie dobrą kawę i łapcie właściwy rytm. A my w Radiu Bon Ton dokładamy do tego porcję świetnej muzyki. Temple City przed nami.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliża się 11, została z nami ostatnia godzina porannego pasma Bonton na dzień dobry. Przed nami jeszcze pełen serwis informacyjny o 11, a zaraz po nim muzyczna niespodzianka. Bądźcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
9: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
8: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
9: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
8: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
9: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Jutro protest maszynistów. Będą opóźnienia pociągów. 10 zł za litr oleju napędowego. Powiemy, czy to możliwe. Ruszyły siatkarskie mistrzostwa Europy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych. Marcin Krzemiński. Podróżujący koleją muszą się jutro liczyć z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Protest organizują maszyniści. To po wczorajszym tragicznym wypadku na Mazowszu na znak protestu przeciwko poziomowi bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Każdy przejazd maszyniści będą pokonywali z prędkością 20 km na godzinę. Co to oznacza dla podróżnych? O tym teraz Tomasz Fęskę.
1: Maszyniści mówią nie tyle o proteście, ile o akcji, która ma pobudzić resort infrastruktury do tego, by zajął się zagrożeniami na torach i przejazdach kolejowych, zwłaszcza że w tym roku doszło już na nich do ponad 140 wypadków. Skąd 20 km na godzinę? No jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
2: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
3: Jeździmy na pogrzeby naszych kolegów, maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
1: Dodawał maszynista warszawskiej KMK Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, więc jutro przez 24 godziny na przejazdach pociągi będą jechały 20 km na godzinę, a według UTK przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów.
0: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło zakończenie operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad 100 dolarów. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
4: Wróciłem akurat z Włoch, tam trochę więcej. Tam 2 euro 21 cent.
5: No to tu tanio przy tym.
4: No nie jest tanio, ale
5: znośnie.
4: Ale znośnie.
6: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
5: Co pan wtedy zrobi?
6: Będę płakał, ale tankował.
0: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy 120 dolarów, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Ruszyły siatkarskie mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
7: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
0: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Jeszcze kartka z kalendarza. 54 lata temu, w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejna.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Powiat krasnostawski chce zdobyć 3 miliony złotych na pomoc pracownikom Cersanitu objętym zwolnieniami grupowymi. Pieniądze mają trafić m.in. na szkolenia, przekwalifikowanie i tworzenie nowych miejsc pracy. Powiat podkreśla, że sytuację pogarsza wysokie bezrobocie. Służba więzienna prowadzi nabór na 50 stanowisk strażników w jednostkach na terenie województwa lubelskiego, m.in. w Chełmie, Włodawie czy Krasnymstawie. Wymagane jest minimum wykształcenie średnie oraz odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna. Dokumenty można składać do 28 września. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o wspólnej propozycji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej, które zapraszają na wystawę W drodze do Akademii. Zostanie na niej zaprezentowana historia ważnego dla chełmskiej edukacji miejsca.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W całej Polsce będzie się dziś chmurzyć, najbardziej na zachodzie, najmniej na wschodzie, ale tam miejscami popada deszcz. Na termometrach 17 stopni nad morzem, 18 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Opolszczyźnie i na Kujawach, 20 na Górnym Śląsku, 21 na Podkarpaciu.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKS A. www.ekomk.com.pl.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
13: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
14: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
15: 6 po 11, Jarek Hołota. Wchodzimy w finałową godzinę. Bonton na dzień dobry. Dobre brzmienia i dobry klimat nie zwalniają ani na chwilę. R.E.M. i Sarsa przed nami.

0: reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm, Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 20 po 11. Mamy dla was psychologiczną ciekawostkę z kategorii jak ułatwić sobie życie. Amerykańscy naukowcy zrobili szerokie badania nad tym, jak radzimy sobie ze stresem i zalegającymi zadaniami. Sformułowali tak zwaną zasadę 2 minut. Zasada jest prosta. Jeśli coś, co masz do zrobienia, zajmuje mniej niż 2 minuty, zrób to natychmiast, zamiast odkładać na później. Wyczyszczenie skrzynki, wyrzucenie śmieci, podlanie kwiatka. Podobno zrzuca to z mózgu ogromny ciężar i od razu poprawia humor. Wypróbujcie dzisiaj, a przez najbliższe 2 minuty po prostu zróbcie coś głośniej. Najlepiej podkręcając radio Bonton.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
5: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 11.30. Zapraszam na szczegóły. Powiat krasnostawski chce zdobyć 3 miliony złotych na pomoc pracownikom Cersanitu, którzy zostaną objęci zwolnieniami grupowymi. Zarząd powiatu zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na szkolenia, przekwalifikowanie pracowników, egzaminy, a także współfinansowanie różnych form zatrudnienia czy wyposażenie

0: i doposażenie stanowisk pracy. Jak wskazuje powiat, największa skala planowanych zwolnień w Cersanicie ma dotyczyć właśnie Krasnego Stawu. Proces zwolnień zaplanowano od sierpnia do listopada tego roku. Sytuacją dodatkowo komplikuje kondycja lokalnego rynku pracy. Na koniec lipca stopa bezrobocia w Krasnostawskiem wynosiła 14,2%, a w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 2781 osób bezrobotnych. To poziom znacząco wyższy od średniej krajowej i należący do najwyższych w województwie lubelskim. Z oceny Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że obecny limit środków Funduszu Pracy nie pozwala na zapewnienie pomocy w skali odpowiadającej przewidywanemu wzrostowi zapotrzebowania. Dlatego Zarząd Powiatu proponuje utworzenie dedykowanego programu interwencyjnego finansowanego z dodatkowych środków Funduszu Pracy. 50 nowych funkcjonariuszy chce przyjąć służba więzienna w jednostkach na terenie województwa lubelskiego. Trwa nabór na stanowiska strażników działu ochrony, m.in. w zakładach karnych w Chełmie, Białej Podlaskiej, Chrubieszowie, Opolu Lubelskim, Zamościu i Włodawie oraz aresztach w Krasnym Stawie i Lublinie. Kandydaci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. Wymagane jest minimum wykształcenie średnie, obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych oraz odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna. Kandydatów czekają m.in. rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, badania psychologiczne i test sprawnościowy. Dokumenty można składać do 28 września, a szczegółowe informacje dostępne są w jednostkach służby więziennej oraz pod numerami telefonów podanymi na ich stronach.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Przeznaczenie budynku pod dzisiejszym adresem Pocztowa 54 w Chełmie było od dekad jedno – edukacyjne. I to nie zmienia się od momentu jego powstania i uruchomienia w nim pod koniec XIX wieku Technicznej Szkoły Kolejowej. Wkrótce dzieje tego wyjątkowego miejsca zostaną zaprezentowane w ciekawej formie.
2: Wspólnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza organizujemy wystawę. W drodze do Akademii pokazujemy w obrazie fotografii losy tego budynku, gdzie mieściły się placówki edukacyjne na poziomie średnim, na poziomie wyższym i chcemy pokazać to miejsce z jednej strony jako ważne miejsce edukacyjne, które kształci fachowców niezbędnych dla gospodarki polskiej, europejskiej, światowej obecnie, ale także chcemy pokazać wyjątkowy budynek, ponieważ bryła tego budynku jest niepowtarzalna.
0: Mówi Zygmunt Gardziński, dyrektor biura rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, także chełmski regionalista. Wernisaż wystawy odbędzie się 18 września w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 55.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Środa, 10 września, z tej strony Jarek Hołoto. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 10 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały ten dzień w historii muzyki. Zaczynamy w roku 1950. 10 września urodził się Joe Perry, wybitny amerykański gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel legendarnej formacji Aerosmith, z którą stworzył niezapomniane riffy w takich hitach jak Walk This Way czy Dream On. Przenieśmy się do roku 1955. Swoje 71. urodziny obchodzi dzisiaj Pat Mastelotto, ceniony perkusista znany z występów w progresywnej grupie King Crimson oraz w popularnej pop-rockowej formacji lat 80. Mr. Mister. W kalendarzu zapisujemy rok 1968. 10 września na świat przyszedł Guy Ritchie, brytyjski reżyser filmowy, ale również postać mocno związana ze światem muzyki lat 90. i początku XXI wieku za sprawą ikonicznych teledysków oraz ścieżek dźwiękowych do swoich kultowych produkcji. Zaglądamy do roku 1988, dokładnie 38 lat temu. Amerykańska formacja Guns N' Roses pod wodzą Axl Rose'a i Slash'a zdobyła pierwsze miejsce listy Billboard za sprawą legendarnego Sweet Child of Mine. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy rokiem 1991 i wydarzeniem, które dokładnie 10 września zmieniło bieg historii muzyki rozrywkowej. Przenieśmy się o 35 lat wstecz. Amerykańska grupa Nirvana wypuściła na rynek singiel Smells Like Teen Spirit, będący zapowiedzią albumu Nevermind. Surowa energia, ikoniczny riff gitarowy i bezkompromisowy głos Kurta Cobaina wywołały prawdziwą rewolucję w stacjach radiowych i listach przebojów na całym świecie, czyniąc tej piosenki absolutny hymn pokolenia lat 90. To potężna dawka kultowego brzmienia na czwartek. Zamykamy dzisiejsze archiwum z rockową energią. Przed nami Nirvana.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliża się 12, a wraz z nią kończymy dzisiejszy bonton na dzień dobry. Bardzo dziękuję Wam za ten wspólny poranek i spędzony razem czas. Przy mikrofonie towarzyszył Wam Jarek Hołota. Nie zmieniajcie częstotliwości, bo na 104,9 gra dla Was najlepsza muzyka. Do usłyszenia.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
10: Mamy 12 na zegarach. Czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bondon.
11: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Z kolei maszyniści będą jutro protestować. To po tragedii pod Przysuchą. Podpalacz z Legnicy złapany. Miriam Lipińska. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
12: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
11: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
13: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
11: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest. Przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
14: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
11: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy. A według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne, pojazdy. Policjanci wytypowali sprawcę i akurat dostali zgłoszenie od świadków o kolejnym podpaleniu. Świadkowie ruszyli za podpalaczem i przez telefon pilotowali policjantów, gdzie mogą go zatrzymać.
15: Ogień pojawił się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
11: Mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy. Dziś 35-latek usłyszy zarzuty, a śledczy już zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
11: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej chętni są, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
16: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Czas na pogodę w Radiu Bonton. Aktualnie mamy na termometrach około 17-16 stopni. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza na ten moment jest dobra, a do końca dnia będzie też pochmurno, maksymalnie 21 stopni.
16: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
18: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Jesień, proszę Państwa, już pełną gębą. Mam nadzieję, że nacieszyliście się wczoraj tą słoneczną aurą. Dzisiaj niestety to słońce schowało się za chmury, ale my w Radiu Bonton bierzemy na siebie rozświetlenie tego popołudnia. Zaczynamy program w rytmie dnia. Promieniujący Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w ten czwartek i zapraszam na 5 godzin pełne najświeższych informacji z okolicy, ciekawych audycji i oczywiście dobrej muzy. Na początek Sean Baker w utworze Hey Hi, Hello.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

wczoraj już oficjalnie pożegnaliśmy lato. Piękna pogoda była doprawdy. Fajnie było jeszcze sobie zjeść loda i nacieszyć się słoneczkiem. A dzisiaj niestety jak u Eminema, snap back to reality. Ale żeby nie było, mamy jeszcze jeden letni akcent, bo już o 12.30 usłyszycie podsumowanie letniego sezonu chełmskich lekkoatletów. To oczywiście w sporcie Radia Bonton. Zapraszamy serdecznie za 7 minut, a w międzyczasie jeszcze Sophie B. Hawkins z klasykiem Right Beside You.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. Sport.

0: Zapraszam, Marcin Petruk. Blisko setka osób widnieje na liście startowej trzeciej edycji Biegu Żółwia, która w niedzielę rozegra się w gminie Siedliszcze. Zmagania odbędą się na trzech dystansach. Marszu Nordic Walking na 5-kilometrowej trasie, biegu na 8 km oraz półmaratonie. Celem wydarzenia jest nie tylko promocja zdrowego trybu życia, ale również idei Slow Life oraz szanowania przyrody w Poleskim Parku Narodowym. Start i meta zostaną zlokalizowane nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. Jeżeli ktoś nie zdążył się zapisać w regulaminowym czasie, będzie mógł to zrobić w dniu samej rywalizacji. Szczegóły dostępne są na profilu Biegu Żółwia na Facebooku. 4 medalami na zakończenie letniego sezonu mogą się pochwalić lekkoatleci MKS-u Agroschelm. Liczna delegacja klubu zameldowała się w Białymstoku, gdzie podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików sięgnęła dodatkowo po rekordy życiowe. Więcej trener Marek Mazurek.
1: Wiktoria Nadolska wywalczyła złoty medal w biegu na 1000 metrów z wynikiem 3 minuty 6 sekund 21 setnych. Dagna Obyć wywalczyła srebrny medal w skoku wzwyż, pokonując poprzeczkę na wysokości 145 cm. Hubert Rejmak wywalczył brązowy medal w biegu na 600 metrów z wynikiem minuta 33 sekundy 48 setnych. Brązowy medal wywalczył Kacper Harkot w konkurencji rzutu młotem o wadze 5 kg, uzyskując odległość 23 metrów 12 cm.
0: W Białymstoku sezon letnich startów zamknęli również reprezentanci chełmskiego MKL-u, także stając na podium, mówi trener Łukasz Serej.
2: Zdobyliśmy 23 punkty w rywalizacji zawodników i z tym 2 medale. Dawid Kister 47,99 brąz na 300 metrów przez płotki oraz Bartołomiej Wrona 6,27,14 i również brązowy medal na 2000 metrów. Julia Laskowska na 80 metrów przez płotki 5. miejsce, 6. miejsce Kasi Dragan w wieloskoku, a także 6. miejsce sztafety 4x100 metrów w składzie Zuzia z Mazurek, Martyna Wojewódzka, Laura Stępkowska, Julia Laskowska.
0: W najbliższy weekend lekkoatleci Agrosu oraz MKL-u powalczą o medale i życiówki podczas meetingu w stolicy naszego województwa. Tymczasem Cement Gryf Chełm przygotowuje się do oficjalnego podsumowania 60-lecia istnienia działalności, a nastąpi to podczas uroczystej gali w Chełmskim Domu Kultury, która odbędzie się 1 października. Więcej wiceprezes klubu Zdzisław Białe.
3: Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Zostanie również przekazany na ręce Pocztu Sztandarowego Klubu, zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
0: Patronat nad październikową galą Cementu Gryfa sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Got No Roots, Alice, maraton za nami w Radiu Bonton, a my się wybieramy na Okrzowską. Dzisiaj spokojnie można. No niestety panie pracujące w spółdzielni chemicznej w latach 70. miały z tym problem. Jak kończyły zmianę o 22, to trafiały na panów pod wpływem, albo jakby to powiedzieć w tamtejszej nomenklaturze, trafiały na bumelantów. I były kłopoty, o których usłyszycie w kronikach miasta, to już dosłownie za moment. A teraz... Classic. Seven Wonders, Fleetwood Mac.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Jesienią 1971 roku dziennikarze lokalnej redakcji Sztandaru Ludu powracali do opisywanego już wcześniej i poruszanego problemu. Chodziło o bezpieczeństwo na ulicy Okrzowskiej w Chełmie. Wyrostki wciąż zaczepiają przechodniów, pisali w numerze z 21 września. W liście podpisanym przez 40 pracowników spółdzielni przemysłu chemicznego Postęp czytamy m.in. pracownicy naszego zakładu, którego większość załogi stanowią kobiety, nie mogą spokojnie chodzić ulicą Okrzowską. Dotyczy to zwłaszcza kobiet zatrudnionych na drugiej zmianie, której praca kończy się o godzinie 22. Jesteśmy często zaczepiane przez pijanych i rozwydrzonych chuliganów. Już kilka osób zostało przez nich pobitych. Kilka dni temu dotkliwie pobili kobietę z Okrzowa, która obecnie przebywa w szpitalu miejskim. Chuligani często żądają pieniędzy. Bezkarności urodzonych w niedzielę sprzyja całkowity brak oświetlenia na tej ulicy oraz rzadkie patrole MO i ORMO.
1: Zwykle prezentujemy Państwu informacje na temat poszczególnych ulic funkcjonujących do dzisiaj. Pojawiają się one oczywiście w różnorodnych kontekstach, najczęściej w związku z problemami. No i tutaj bohaterem tej niewielkiej notatki jest ulica Okrzowska. Ulica dosyć stara, bo w zasadzie już pojawiająca się na planach w okresie międzywojennym. Ulica rozpoczynająca się w zasadzie przy ulicy Kolejowej, biegnąca przez tory kolejowe i mająca kontynuację po drugiej stronie. Teraz komunikacja tych dwóch części Okrzowskiej jest dosyć trudna, gdyż mamy tę ulicę na wysokości torów kolejowych zamkniętą z powodu rozwoju zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w tym czasie, które oczywiście w związku z rozbudową zajęły część terenów. Więc jak można podejrzewać, artykuł dotyczy tej drugiej części Okrzowskiej. No i niestety informacje są dosyć niekorzystne. Ulica była nieoświetlona, dużo chuliganów. To jest zagadnienie, które ciągle się pojawia w tych różnorodnych relacjach. No i oczywiście prośba o interwencję, żeby patrole MO i ORMO w tym czasie zwróciły uwagę na tę ulicę i pozwoliły mieszkańcom spokojnie funkcjonować. Zresztą nie tylko mieszkańcom, ale również pracownikom spółdzielni pracy przemysłu chemicznego Postęp. No właśnie jedna z takich instytucji pewnie zapomnianych, ale funkcjonujących od lat 50. Zresztą w różnych miejscach, bo właściwie i przy Zaciszu 2 na bazie takiej prywatnej w zasadzie firmy. Ta spółdzielnia Postęp funkcjonowała, miała również siedzibę przy Lubelskiej 48. No i w latach 60. podjęto decyzję, aby taki obiekt zatrudniający 40 osób, głównie pań, pojawił się przy ulicy Okrzowskiej. Z tej krótkiej informacji wynika, że właściwie spółdzielnia była ważnym podmiotem gospodarczym na terenie Chełma. Pracowała na dwie zmiany, stąd problemy w godzinach wieczornych dla pań, które kończyły właśnie pracę o godzinie 22, a spółdzielnia rzeczywiście produkowała różnorodny asortyment, proszek do zębów, między innymi mydło, świece. No ten asortyment był dosyć szeroki przez wiele lat. Była to jedna z takich, no dosyć ważnych instytucji gospodarczych na terenie Chełma, w tamtym oczywiście okresie.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 562 5 64 39.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Sanit planuje zwolnienia grupowe i duża część dotknie pracowników w krasnym stawie. Powiat już zwrócił się z prośbą do rządu o pomoc z Funduszu Pracy na kwotę 3 milionów złotych. Pieniądze miałyby pójść na szkolenia, nowe miejsca pracy dla zwolnionych i przekwalifikowania. Szczegóły na supertydzień.pl. My też do tej sprawy będziemy w razie czego wracać w Radiu Bonton. Tymczasem za chwilę 13.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
11: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
1: Reklama.
12: Mamy 13 w Radiu Bonton, czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
13: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. Dwie osoby zatrzymane w związku z rozlaniem śmierdzącej substancji na targach zbrojeniowych w Kielcach. Miriam Lipińska. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
14: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze. To znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
13: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. A cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie
1: wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
13: Cała trasa według kolejarzy zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
15: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
13: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na wzrost innych kosztów prowadzonych działalności i podstawowych produktów. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas targów zbrojeniowych w Kielcach. W jednej z hal targowych, gdzie stoiska mają m.in. firmy z Izraela, ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Podejrzewane to 20 i 22-latka. Zostały zatrzymane na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dziś obie zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. I na koniec weekendowa atrakcja turystyczna w Warszawie. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj, w którym warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i m.in. historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami. A to dlatego, że tramwaj to element obchodów 140. rocznicy powstania wodociągów warszawskich. Tramwaj będzie ruszał z pętli przy placu Starynkiewicza.
16: Flash. Skrót lokalnych informacji.
17: W Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Goście mogli zobaczyć nowoczesne pracownie, w których od pewnego czasu kształcą się technicy mechatronicy. Ten kierunek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. W wiadomościach za niecałe pół godziny również o zmianach w organizacji ruchu w Chełmie. Na Alei 3 Maja ma zniknąć oznakowanie P21, czyli obszar wyłączony z ruchu. Z kolei przy wjeździe do Bazyliki na ulicy Lubelskiej powstanie nowe przejście dla pieszych. Plac Wolności w Białopolu czeka gruntowna metamorfoza. W centrum miejscowości powstanie tężnia solankowa oraz nowoczesny, bezpieczny plac zabaw. Teren zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się też nowe nasadzenia.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
12: 4 minuty po godzinie 13 gramy pogodę. Aktualnie mamy około 18 stopni. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Na niebie pochmurno i tak też do końca dnia raczej zostanie. Maksymalnie dzisiaj 21 stopni Celsjusza.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
12: Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla Łukasza, Mikołaja, Sebastiana i Sobiesława. My sobie lecimy przez to czwartkowe popołudnie w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Janek Zieliński z tej strony. Kochani, przed nami serwis lokalny o 13.30. Będzie też Planeta w 5 minut, odcinek ornitologiczny, no i to wszystko gęsto podlane fantastyczną muzą. Houdini, Dua Lipa. To już teraz, a ja znikam.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
7: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelski.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

radiu Bonton możecie nie tylko słyszeć, ale też zobaczyć to, co się dzieje. Zapraszamy was na naszą stronę, gdzie macie galerię zdjęć z bieżących wydarzeń. Macie fotki z wyprawy chełmskiego chóru Rapsodia do Barcelony chociażby, gdzie zaśpiewają m.in. w Sagrada Familia. Wielkie nieba! O takich rzeczach mówimy na 104,9 FM. Już o 13.30 najnowszy serwis lokalny w rytmie dnia, także zostańcie z nami. 24 minuty po godzinie 13. Sanach było, minęło, to już teraz.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Dzisiaj w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbyła się wojewódzka inauguracja kształcenia zawodowego. W uroczystości wzięła udział nie tylko społeczność uczniów i nauczycieli, ale również przedstawiciele lubelskich instytucji, którym zostały zaprezentowane nowocześnie doposażone pracownie placówki. Od 1 października ubiegłego roku w Centrum Umiejętności Branżowych w zespole realizowane jest kształcenie w zawodzie technik mechatronik. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, mówi dyrektor szkoły Grzegorz Czyżyk.
5: Odnotowaliśmy, że w kierunku mechatronik mieliśmy 4 kandydatów na jedno miejsce. Ciągle prowadzimy kierunek kształcenia technik pojazdów samochodowych. Ten kierunek niezmiennie cieszy się popularnością, szczególnie wśród chłopców. Sprzęt, w który wyposażyliśmy szkolne pracownie, jest jak najbardziej nowoczesny właśnie w kształceniu w tych współczesnych zawodach. W mechatroniki czy robotyki posiadamy jedną pracownię pneumatyki przemysłowej, następną pracownię hydrauliki przemysłowej. Teraz znajdujemy się w pracowni, którą nazywamy pracownią Inteligentny Dom, dlatego że mamy tu stanowiska, które pozwalają konfigurować współczesne

0: rozwiązania stosowane właśnie w inteligentnych domach.
1: A fotorelacje z dzisiejszych uroczystości w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie znajdziecie na radiobonton.pl. Na Alei 3 Maja w Chełmie ma zostać usunięte oznakowanie P21, czyli obszar wyłączony z ruchu. Miasto zapowiada także zmiany na ulicy Lubelskiej, gdzie ma powstać nowe przejście dla pieszych, a część włazów kanalizacyjnych wymaga regulacji. To odpowiedź na drogowe interpelacje radnego Mirosława Czecha. Radny zwrócił uwagę właśnie na oznakowanie na Alei 3 Maja w rejonie obiektów handlowych. Jego zdaniem P21 może być w tym miejscu zbędne. Miasto poinformowało, że oznakowanie jest zgodne z obowiązującym projektem organizacji ruchu z 2017 roku, ale sprawą zajęła się Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zdecydowała o jego usunięciu. Wydział Infrastruktury Komunalnej i Dróg ma teraz przygotować projekt zmiany organizacji ruchu, a po jego zatwierdzeniu zlecone zostaną prace. Zmiany planowane są także na wspomnianej ulicy Lubelskiej. Miasto opracowało projekt przejścia dla pieszych bezpośrednio przy wjeździe do Bazyliki. Po przygotowaniu formalności ma zostać wystawione zlecenie na jego wykonanie. Trzecia interpelacja dotyczyła włazów kanalizacyjnych na odcinku Lubelskiej od przejazdu kolejowego Chełm-Miasto do skrzyżowania ze Szpitalną. 26 sierpnia przeprowadzono tam przegląd infrastruktury. Miasto potwierdziło konieczność regulacji włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace mają zostać zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, a problem włazów również został przekazany spółce do podjęcia działań.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Plac Wolności w Białopolu przejdzie gruntowną odnowę. W centrum miejscowości powstaną tężnia solankowa oraz nowoczesny plac zabaw, z których skorzystają mieszkańcy i turyści odwiedzający tereny Malowniczego Wschodu, bo inwestycja realizowana jest w ramach regionalnego projektu Szlak Morsa z unijnym dofinansowaniem. Nowe serce rekreacyjne Białopola powstanie w sąsiedztwie ośrodka zdrowia na terenie istniejącego parku z pomnikiem upamiętniającym 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Główną atrakcją nowej strefy relaksu będzie 3-metrowa tężnia solankowa. Instalacja otrzyma LED-owe oświetlenie oraz monitoring. Tuż obok zaplanowano bezpieczny plac zabaw. Dzieci zyskają do dyspozycji m.in. rozbudowany zestaw ze ścianką wspinaczkową czy zjeżdżalniami. Cały teren zaprojektowano bez barier architektonicznych, co ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz użytkownikom wózków. Istniejąca zieleń zostanie zachowana, ale też wzbogacona o nowe nasadzenia. Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację prac łącznie blisko 480 tysięcy złotych. W przetargu najniższe ceny zaoferowały firma z Libiąża oraz z Lublina. Wykonawcy zadeklarowali maksymalną 5-letnią gwarancję.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: bierze. Jeszcze raz wszyscy.
1: Czy nie bierze?
0: Bierze. Jugopolis, Maciej Maleńczuk, ostatnia notka za nami, a my jeszcze mamy porę obiadową, tak więc pora zajrzeć do stołówki w Radiu Bonton, ale nie tej ludzkiej, tylko ptasiej. W Planecie w 5 minut Kinga Miszczyk przedstawi wam jadłospis, jakim ptaki się raczą, a są tam różne rarytasy, od jarzębiny po czarny bez, ale wy oczywiście nie wybierajcie się bez nas nigdzie. Tylko dajcie głośniej London Beat, I've been thinking about you. To już teraz.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzisiaj będzie o małych kuleczkach, czerwone jarzębiny, czarne owoce bzu, czyli zaczyna się jesień. Dla ptaków zaczyna się sezon wielkiej uczty. I to wcale nie jest przesada, bo jesienią drzewa i krzewy oczywiście zaczynają wystawiać swoje owoce jak naturalny bufet, a ptaki doskonale wiedzą, gdzie go szukać. No i jednym z najbardziej charakterystycznych jesiennych widoków jest jarzębina, czyli owoce jarzębu pospolitego. Rodzice doskonale wiedzą, o co chodzi. Te czerwone kulki pojawiają się już latem, ale we wrześniu są jednym z najbardziej widocznych znaków nadchodzącej jesieni i są bardzo ważne dla ptaków. Zjadają je między innymi kosy, kwiczoły, gile, a później, kiedy zaczyna się sezon migracyjny, mogą pojawiać się także jemiołuszki, więc jest bardzo przyjemnie. Dla ptaka, co najważniejsze, to po prostu porządny posiłek. Dla drzewa, interes życia, bo ptak zjada owoc, trawi jego miąższ, a nasiona mogą zostać przeniesione znacznie dalej od rośliny, z której pochodziły, czyli ptak dostaje jedzenie, a jarząb zyskuje skrzydlaty transport nasion. Przyroda właśnie wymyśliła darmową firmę kurierską. Taki sucharek. Ale czerwony to nie jedyny kolor jesiennej stołówki, bo mamy jeszcze czarny bez i tutaj jego ciemne owoce również są ważnym źródłem pokarmu dla ptaków. Przyroda pokazuje nam też coś ciekawego. Kiedy kończą się inne źródła pożywienia, dojrzewające owoce mogą stać się naprawdę ważnym elementem diety. Dlatego krzewy owocujące jesienią są czymś w rodzaju naturalnych spiżarni. Lasy Państwowe wymieniają wśród takich roślin między innymi właśnie jarząb, bezczarny, głóg, dziką różę czy kalinę. I znowu wracamy do naszego przyrodniczego kalendarza. Więc tak, najpierw kwitnie, potem owoce, a kiedy owoce dojrzewają, pojawiają się ich amatorzy. To nie jest przypadkowa kolejność. Tutaj przyroda działa jak system naczyń połączonych. Roślina produkuje owoce, ptak dostaje energię, a przy okazji może przenieść nasiona, a później z tych nasion mogą wyrosnąć kolejne rośliny. No tak to wygląda, wszyscy o tym wiemy. W hełmie też możemy obserwować ten jesienny spektakl, oczywiście. Wystarczy spojrzeć na drzewa i krzewy podczas spaceru. Ja taki jarząb mam pod oknem, jest niesamowity w tym momencie. Czerwone kiście jarzębiny, właśnie ciemne owoce bzu, a nad nimi ptaki szukające czegoś do zjedzenia, no i oczywiście ten świergot. I warto też zwrócić uwagę nie tylko na to, co widzimy, ale na to, kto właśnie korzysta z tej stołówki, że tak się wyrażę, bo jeśli zobaczymy kwiczoła albo kosa na owocowym krzewie, to nie jest przypadkowy gość. On właśnie korzysta z sezonowej oferty. No a my możemy wtedy popatrzeć, co to za ptak i doedukować się w tej naszej tutaj hełmskiej faunie. I jesienna uczta ma jeszcze jedno zadanie. Dla wielu ptaków to czas intensywnego przygotowania się do zimy albo dalszej wędrówki. Imigracja wymaga ogromnej ilości energii oczywiście, więc dostępne pożywienie ma znaczenie. Jesienią nad naszymi głowami przemieszczają się miliony ptaków, a ich trasy łączą Europę z Afryką i innymi częściami świata, czyli to czerwone i czarne owoce to nie tylko kolorowa dekoracja, oczywiście to paliwo, więc podczas spaceru, kiedy zobaczymy jarzębinę oblepioną czerwonymi owocami, spójrzmy na nią trochę inaczej. Nie tylko jako na znak, że jesień jest coraz bliżej, nie tylko, że niedługo będzie potrzebna do szkoły, dowiemy się o tym późno w nocy. To jest stołówka i magazyn energii oraz sposób na rozsiewanie kolejnego pokolenia roślin. Na wszystko działa bez menu, bez rachunku i bez rezerwacji stolika. Tak właśnie działa natura. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

dzikie AI na wolności. Boty firmy OpenAI miały uwolnić się z testów i włamać na różne losowe strony, w tym dwa prywatne polskie fora. Generalnie fakt, że ci agenci, bo tak te boty się ładnie nazywają, mogą zrobić coś takiego samodzielnie, no, mnie optymizmem nie napawa. A to tylko jedna z wielu informacji ze świata i z kraju, które usłyszycie w Radiu Bonton. Już o 14:00 zapraszam Was na kolejne wiadomości. To za 5 minut po tym kawałku. Tate McRae. Greedy.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Reklama.
11: W Radiu Bonton mamy 14:00, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
12: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach. Miriam Lipińska. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
13: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen frontu do prowadzenia prac naprawczych.
12: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
12: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonego sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy TOPR podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec TOPR nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
15: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
12: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków to potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
16: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: No to pora, abyśmy spojrzeli trochę na pogodę, co tam się aktualnie dzieje. Co się dzieje, mili państwo. Może być około 18 stopni na ten moment. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza dobra, na niebie pochmurno i tak raczej już do końca dnia pozostanie.
16: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplenie Termoorganika.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
18: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: A już teraz zapraszam was na wywiad o chełmskim chórze Hejnał. Działa on od 6 dekad. Piękna historia. Ja jestem Janek Zieliński i zapraszam was na popołudnie w rytmie dnia, bo będzie się działo i sport, i wieści z dróg. No wszystko. Wszyściutko.
16: Gość radia Bonton.
19: Eliza Kudolska-Nowosad, zapraszam dzisiaj w Radiu Bonton. Będziemy mówili o wielkim świętowaniu, bo jakże inaczej mówić o 6 dekadach funkcjonowania, śpiewania, tworzenia, współtworzenia chełmskiej kultury i mowa tutaj o chórze Hejnał. Jak najbardziej odpowiednią do tego osobą i naszym gościem Radia Bonton jest Danuta Bałka-Kozłowska, dyrygentka chóru. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zbliża się 60-lecie.
20: No zbliża się i trzeba to uczcić. To ważna data dla nas, szczególnie, że ostatnio czciliśmy 50. Nie można było ze względów chyba tej całej covidowej.
19: Nie można było rozwinąć skrzydeł wtedy.
20: Nie można było robić 55, tak, ale robimy to. Chór oczywiście został założony przez pana Mieczysława Niedźwieckiego, który jest naszym opiekunem. Działamy, staramy się śpiewać, aczkolwiek no tak można byłoby mieć nadzieję na większe zainteresowanie śpiewem chóralnym, aczkolwiek myślę, że dużo form jest działających w Domu Kultury, ja myślę, a chociaż w mieście jeszcze w innych ośrodkach także,
19: oczywiście,
20: które mają dużo zajęć dla dzieci, niekoniecznie może śpiewających, ale to też jest ważne, że się dzieci rozwijają może kiedyś i przyjdą do chóru Hejno. Kiedyś był przecież i chór w naszej parafii mariackiej, ale też były promyczki przy rozesłaniu właśnie i tu chór. Także no,
19: jest nadzieja.
20: Jest nadzieja, że ludzie będą się interesować i będą śpiewać. To ważne, żeby śpiewać, to się cieszyć.
19: Powróćmy do początków. Na naszej antenie można usłyszeć program Kroniki Miasta, który opieramy na tym, co zostało zanotowane dawno, dawno temu w lokalnej prasie. I tam rzeczywiście opisano to pierwsze spotkanie tych ojców założycieli, można tak powiedzieć. W maju 1966 roku odbyło się spotkanie grupy chełmskich działaczy społecznych i kulturalnych. I to właśnie oni zdecydowali o powołaniu tej śpiewającej grupy, chóru Hejnał. Jeszcze tego samego roku, kilka miesięcy później, odbył się już pierwszy publiczny występ. I pani Danuto, w 1967 roku chór liczył już 84 członków, więc to była naprawdę pokaźna grupa. Od 17 roku życia wzwyż, było na bogato.
20: Było na bogato i to było cudowne, że tak się działo wtedy i szkoda właśnie, że teraz nie możemy. Ja liczyłam na przykład też na to, że kiedy nie działałam z dziećmi, z dziewczynami, szczególnie przy rozesłaniu apostołów, promyczki przestały śpiewać, to, że przyjdą właśnie tutaj do chóru Hejnał. Częściowo przyszły, to prawda, ale potem też się rozjechały na studia, bo to też były takie dziewczyny.
19: Taka kolej rzeczy.
20: Taka kolej rzeczy właśnie i nie wróciły już. Już, bo praca gdzieś poza hełmem, no trudno to powiedzieć. W każdym bądź razie, no dobrze by było właśnie, żeby znowu ta iskra gdzieś zaświeciła i ściągnęła nam troszkę więcej osób właśnie takich...
19: Świeżej krwi.
20: Świeżej krwi, tak, tak.
19: Ale jest od wielu, wielu lat taki stały trzon, jeśli chodzi o właśnie członków chóru Hejnał.
20: To znaczy są osoby, które bardzo długo śpiewają, które jakoś tą pasję łączą z życiem i zawodowym, i rodzinnym, bo jest na przykład pani Ania Ogińska, która śpiewa bardzo długo u nas w chórze, jest pan doktor Zwolak Czesław, też śpiewający bardzo długo, jest pan Miecio Staniuk. Też pamiętam, że szef, pan Niedźwiecki, ściągnął go do chóru, kiedy jego dzieci zaczęły się uczyć, szczególnie jeden z synów, w szkole muzycznej właśnie. To też taki kontakt pana Niedźwieckiego wtedy z rodzicami dzieci pomógł nam. Także jest kilka osób takich, które długo, pani Ela Ulewicz, o, jeszcze jest taka pani, która bardzo długo śpiewa. Niektóre osoby to już z racji wieku, bo mają ponad 80 lat, przestały.
19: Co im to daje? Co tych ludzi przyciąga? Jakie emocje temu śpiewaniu towarzyszą i tym spotkaniom? Bo to przecież nie chodzi tylko o śpiew.
20: Myślę, że przede wszystkim ludzie się lubią. Jak się poznali już, to się lubią, bo przychodzą jednak się spotkać, bo sobie żartują na przerwach. Razem spotykamy się na takich, na przykład robimy sobie początek roku szkolnego i spotykamy się gdzieś w jakiejś kawiarence.
19: Przy różnych okazjach.
20: Przy różnych okazjach, tak. A to właśnie na zakończenie roku, a to spotykamy się z innymi chórami, ponieważ od 30 paru lat organizujemy przecież spotkania chóralne, więc sprawia nam to przyjemność. Inaczej by nie mogło być, bo gdyby to była jakaś mordęga, to na pewno tu nie ma przymusu, więc...
19: O śpiewie mówi się, że przynosi tak wiele korzyści dla całego organizmu, nie tylko tych fizycznych, ale chociaż fizycznych to zapewne także jest w pewien sposób wyzwanie dla organizmu, ale na pewno dla psychiki. Natomiast co to wszystko daje dyrygentowi?
20: No dyrygentowi to na pewno daje też wielką przyjemność, jeśli zrobimy utwór zgodnie z zapisami kompozytora, wykonamy go i mamy z tego satysfakcję. Szukam też takich utworów, które by były na możliwości naszego chóru, dały nam jakąś przyjemność, a także były wykorzystane na koncertach, bo w końcu tak i kolędy śpiewamy, zawsze śpiewamy coś na 11 listopada, śpiewamy także pieśni ludowe, bo mamy spotkania z chórami z Biłgoraja i jeszcze jeden chór ma z Łabuń i mamy chór, który zmienił miejsce, że tak powiem, na razie tylko spotkań, to jest Łaszczówka w tej chwili, ale bardzo fajny chór prowadzony przez panią Wiesławę Grabek-Gwoźdź, byłą solistkę
19: Opery
20: Krakowskiej.
19: Czyli to już właściwie wasi przyjaciele.
20: Tak, to nasi przyjaciele, więc także ten repertuar jest różny, żeby mało tego, przecież mamy jakieś sytuacje takie, w których trzeba zaśpiewać także w kościele. No więc mamy też takie pieśni. Przecież ludzie nam odchodzą, trzeba ich godnie pożegnać. i też, czy też mamy na przykład, były takie sytuacje wtedy, kiedy mieliśmy sporo młodych osób, kiedy na przykład no, na ślubnym kobiercu stawali i trzeba było im zaśpiewać, oczywiście.
19: Czyli towarzyszycie też tak naprawdę ludziom w wielu takich bardzo kluczowych
20: ważnych
19: momentach.
20: Tak jest, tak.
19: Przyjdzie czas na świętowanie 20 września, no, jak zawsze w gościnnych progach Chełmskiego Domu Kultury.
20: Tak jest, tyle lat już i cały czas właśnie w Chełmskim Domu Kultury i bardzo jesteśmy wdzięczni, że możemy tam się spotykać. To jest bardzo dobre miejsce oferujące to, co najważniejsze dla wykonawców, szczególnie właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy te spotkania churalne, kiedy tych chórów naprawdę jest sporo i osób, żeby też im było wygodnie wszystko wskazać. Nie, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni Domowi Kultury za to, że nas tyle lat trzyma przy sobie.
19: Początek o godzinie 16 i teraz czas na zaproszenie wszystkich, którzy chcieliby świętować z całą tą dużą churalną społecznością.
20: Mamy tym razem wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wystąpi z nami chór Fletnia Pana z Włodawy pod dyrekcją Pawła Łobacza. Wystąpi z nami także pomiędzy naszymi blokami muzycznymi, churalnymi, wystąpi zespół muzyki dawnej Lucky Lutz Consort z Krakowa. Przy osobowym składzie będzie pani Alicja Żądło na lutni barokowej grała, pani Maria Korzeniowska na gitarze barokowej będzie grała, a Przemysław Józef Bałka będzie grał na teorbie i będzie śpiewał. I wykonają kilka właśnie takich bloków muzycznych, grając i śpiewając na swoich instrumentach.
19: Czy w repertuarze będzie widać taki przekrój tego, co,
20: tak,
19: co robiliście
20: tak,
19: przez lata?
20: Tak jest. Na początku będzie taki blok z muzyką dawną, potem będzie taki blok z muzyką troszkę bliższą nam, aczkolwiek i taką może na wesoło potraktowaną, bo mamy taką piosenkę włoską, ale śpiewaną po polsku oczywiście, Tiri Tomba. Mamy też burę ze suity lutniowej Emol właśnie Bacha, ale to śpiewana bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. No i wiadomo, że to, prawda, Iwa Pensiero, obój Gabriela z filmu Misja Rolanda Joffego.
19: Także szeroki katalog bardzo.
20: Szeroki. I jeszcze inne.
19: Gdzie
20: piosenki
19: można odbierać bilety?
20: To znaczy wejściówki można odbierać w Domu Kultury, tak. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 16. No chcemy pokazać różne strony śpiewał naszego i różne rodzaje muzyki, które na co dzień jak gdyby musimy ćwiczyć i wykonywać, tak. Poza
19: i
20: kolędami.
19: Będzie to też pewnego rodzaju zaproszenie, czyli powracamy do początku naszej rozmowy.
20: Tak jest.
19: Dla tych, którzy się zastanawiają, może jeszcze nie do końca czują się pewni w tym, co robią, albo
20: tak
19: próbują śpiewać,
20: o, tak,
19: więc zawsze można przyjść i spróbować.
20: Tak jest,
19: sił.
20: Zawsze można przyjść i spróbować, bo my się spotykamy zwykle o godzinie 17 w Domu Kultury w poniedziałki i czwartki.
19: Wielkie świętowanie chóru Hejnał już 20 września w Chełmskim Domu Kultury. Zaproszenie można było usłyszeć od Danuty Bałki-Kozłowskiej, dyrygentki chóru. Dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama.
21: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
22: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
21: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
23: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
24: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
25: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
26: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Recepta na udany dzień?
27: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
28: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
29: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
30: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
31: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wiktor Jakida. Co mi tam? 20 minut po 14 w Radiu Bondon. A tymczasem bracia Oleksiejczuk z UFC zrobią w naszym regionie galę MMA. W sporcie Radia Bonton mamy dla was zapowiedź gali, którą Michał i Cezary będą niedaleko i niedługo robić. Także koniecznie musicie z nami zostać. O 14.30 usłyszycie wszelkie informacje. Także trzymajcie odbiorniki nastawione na 104,9 FM. Głośno, koniecznie głośno. A tymczasem serwujemy wam klasyka od formacji Dire Straits, Walk of Life, już teraz.

0: reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
5: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
9: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
8: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
9: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
8: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
9: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Zawodnicy UFC, bracia Cezary i Michał Oleksiejczuk przygotowują się do organizacji gali MMA we Włodawie. Wspólnie z Konradem Rusińskim, pochodzącym z nadburzeńskiego miasteczka fighterem KSW, chcą, aby stało się ono jednym z kluczowych punktów na rodzimej mapie eventów mieszanych sportów walki, zapowiada Cezary Oleksiejczuk.
14: Zależy nam na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś Cię zauważył. Co ważne, transmisja z gali będzie dostępna w kanale sportowym, czyli z jednej z największych telewizji internetowych w Polsce. Dzięki temu zawodnicy będą mogli pokazać się nie tylko publiczności na miejscu, ale też bardzo dużej liczbie kibiców w całym kraju.
13: Gala MMA we Włodawie ma na celu promocję mieszanych sportów walki w województwie lubelskim. Sezon MTB powoli dobiega końca, a na medalowy finisz mają nadzieję kolarze GKK Peloton Okrzów. Bardzo dobrze rozpoczęli wrzesień, prezentując świetną formę podczas 13. ogólnopolskiego maratonu MTB o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, którego gospodarzem był Kraśnik.
15: Na koronnym dystansie profi, liczącym 60 km, nasi reprezentanci zdominowali ścisłą czołówkę. Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Mandziak, który po pasjonującej walce wywalczył drugie miejsce w klasyfikacji Open,

0: oraz drugą pozycję w kategorii wiekowej M3. Bardzo mocne tempo utrzymali także koledzy z ekipy. Stanisław Próchniak przeciął linię mety na 5. miejscu Open i 4. w kategorii M3, natomiast Kamil Borowski finiszował na 6. miejscu klasyfikacji Open, zdobywając 2. miejsce w kategorii wiekowej M2.
1: Mówił Jarosław Garda. Zawodnicy klubu dobrze zaprezentowali się także na o połowę krótszej trasie mini. Adam Rękas zajął 2. miejsce w M2 oraz 3. Open, natomiast Maciej Opolski 5. w M1 oraz 24. Open.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wybieramy się na Lubelską w Chełmie. Komuś trzeba przedstawiać? Myślę, że kierowcy spędzający tam dziennie sporo czasu w korkach nie potrzebują już wprowadzania. No to dzisiaj o tych korkach w Radiu Bonton, a precyzując o tym, jak niektórzy niezgodnie z prawem omijają te zatory. Więcej o tym za chwilę powie Marcin Petruk w Radionawigacji, tak więc zapraszam, ale jeszcze mamy dla was klasyka prosto od formacji Manam w rytmie dnia. Cykadyna, cykladach.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Powierzchnia wyłączona z ruchu ma taką nazwę nie bez powodu, ale jadąc w korku przez ulicę Lubelską można odnieść inne wrażenie. Jak sygnalizują nam zmotoryzowani słuchacze, służy ona niektórym rowerzystom, motocyklistom i amatorom hulajnóg elektrycznych do omijania kolejki samochodów. Pomysł może i sprytny, ale niespecjalnie zgodny z przepisami, ponieważ jazda po powierzchni, która z ruchu jest wyłączona, grozi mandatem w wysokości 100 zł i całym punktem karnym. Zachowanie irytujące dla kierowców, więc apelujemy do amatorów jednośladów o stosowanie się do prawa drogowego, a do samych zmotoryzowanych o niezajeżdżanie drogi takim osobom, bo jakby nie patrzeć, jest to tworzenie zagrożenia.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znacie, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama. Bon ten.

Wedle nowych przepisów drifting miał wyjść kierowcom bokiem. Póki co z amatorami palenia gumy muszą mierzyć się mieszkańcy przy dawnym Tesco chociażby, gdzie regularnie są upalane opony. Zresztą nie tylko tam rek silników daje się we znaki. Szczegóły odnośnie problemów mieszkańców macie też oczywiście w porannym wydaniu serwisu Radia Bonton. Tam też są plany generalnie, jak z tym, co z tym zrobić w ogóle, z szybkimi i rozśrodzonymi w naszym mieście. To wszystko dostanę na naszej stronie. Najnowsze wieści z okolicy usłyszycie w rytmie dnia po godzinie 15.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. No to kochani, mamy 15:00, czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam.
4: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys. Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
5: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
4: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się rozpoczęta latem kontrola w szpitalu południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
6: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
4: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez susze i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
7: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
4: Sytuacje mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Sinfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
8: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
4: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: 82-letni chełmianin niemal stracił 200 tysięcy złotych, wierząc oszustowi podającemu się za policjanta śledczego. Senior wykonywał jego polecenia i przelał pieniądze na wskazane rachunki, ale dzięki szybkiej reakcji banków i policji przelewy zablokowano. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krasnym Stawie jeszcze się nie rozpoczęła. Miasto czeka na pozwolenie na budowę. Wniosek złożono 3 lipca, ale konieczne było uzupełnienie dokumentacji o pewne uzgodnienia. Po uzyskaniu pozwolenia ma zostać przekazany plac budowy i ruszyć pierwsze prace. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także przypomnienie 100-letniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Jednostka przeszła drogę od sikawki na konnym zaprzęgu i drewnianej remizy do nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Dzisiaj druhowie specjalizują się m.in. w ratownictwie wodnym i działaniach nurkowych.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: 4 minuty po 15, sprawdzamy pogodę. No i jak tam w tej pogodzie? Dobre pytanie. Na niebie, z tego co widzę, mamy przejaśnienia, więc tych chmur trochę ubyło. Mamy około, powiedzmy, tych 20 stopni, 19. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: A za chwilę w radiu Bonton. A dlaczego? A dlaczego? Skąd bierze się czkawka? Zapraszam. Dobra, bo zaraz za chwilę dostanę za serię tej czkawki od udowania tego. Janek Zieliński w rytmie dnia. Cześć.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry w najnowszym A dlaczego? I teraz właśnie. Czasami pojawia się nagle jedno hik i potem drugie i nagle okazuje się, że właśnie rozpoczął się koncert, którego nikt nie zamawiał. No dobrze, ale właściwie dlaczego tak się dzieje? O to zapytał Adaś ze szkoły podstawowej numer 5.
3: Dlaczego człowiek ma czkawkę?
2: Żeby to zrozumieć, musimy poznać jeden bardzo ważny mięsień, przeponę. Przepona znajduje się pod płucami i pomaga nam oddychać. I kiedy robimy wdech, przepona kurczy się i przesuwa w dół. Dzięki temu w klatce piersiowej robi się więcej miejsca i powietrze może napłynąć do płuc. Podczas wydechu przepona się rozluźnia i wraca do swojego położenia. I wszystko działa pięknie, dopóki przepona nagle nie zrobi czegoś, czego wcale nie planowaliśmy. Kurczy się gwałtownie i niezależnie od naszej woli. To właśnie jest czknięcie. Kiedy przepona nagle się kurczy, powietrze bardzo szybko zostaje wciągnięte do płuca. Chwilę później zamyka się głośnia, czyli część krtani znajdująca się przy strunach głosowych. I właśnie to nagłe zamknięcie powoduje charakterystyczny dźwięk, czyli czkawka to tak naprawdę seria niekontrolowanych skurczów przepony, po których szybko zamyka się głośnia. Ale dlaczego przepona w ogóle zaczyna tak wariować? Powodów może być sporo. Czkawkę może wywołać na przykład zbyt szybkie jedzenie, przejedzenie, wypicie dużej ilości napoju, nagła zmiana temperatury albo połknięcie większej ilości powietrza. Sporo tego. Czasami pojawia się też zupełnie bez wyraźnego powodu. I co ciekawe, naukowcy nadal nie mają jednej ostatecznej odpowiedzi na pytanie, po co właściwie czkawka istnieje. Wiemy dokładnie, jak powstaje, ale jej biologiczna funkcja nadal nie jest do końca wyjaśniona. Więc następnym razem, jak złapie was czkawka, możecie pomyśleć, oho, moja przepona właśnie urządziła sobie mały bunt. No ale po chwili zwyklej przychodzi. Są też różne sposoby na to, żeby tę czkawkę przerwać. Straszenie, picie wody działa różnie. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład maluszki, które są jeszcze w brzuszkach u swoich mam, również mają czkawkę. Takie to fascynujące. Pytanie to zadał Adaś ze szkoły podstawowej numer 5, przypominam, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. I słyszymy się jutro. Dziękuję za dzisiaj. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Hołd dla pracujących po nocach w Norwegii. Klub Bodoglimt. Tak się chyba wymawia. Nie, tak się nie wymawia z tego co wiem, ale wybaczcie. Zaprojektował koszulki w oparciu o odblaskowe kamizelki, które muszą po noc nosić ci, którzy takie zmiany mają. Kierowcy autobusów, sprzątacze, piekarze nawet. Śliczne czarne koszulki z neonowo-żółtymi pasami. Także dla tych wszystkich, którzy czuwają, gdy reszta śpi, tutaj już w Polsce, w hełmie, szacunek dla was. Kochani, zbliża się 15.30, o której usłyszycie najnowszy serwis Radia Bonton. To przed nami 21 minut po 15. I już teraz Flo Rida w utworze Good Feeling.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne, Radia Bonton. Zapraszam. 82-letni mieszkaniec Chełma niemal stracił 200 tysięcy złotych. Senior uwierzył mężczyźnie, który podawał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust przekonywał, że pieniądze seniora są zagrożone, a w sprawę może być zamieszany także jego bank. 82-latek, pozostając przez kilka dni w stałym kontakcie telefonicznym z fałszywym policjantem, założył konto w innym banku i przelał na nie blisko 50 tysięcy złotych. Później, zgodnie z kolejnym poleceniami, przekazał na wskazane rachunki następne 150 tysięcy. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji pracowników banków i policjantów zajmujących się przestępczością ekonomiczną, przelewy zostały zablokowane. Pieniądze nie trafiły do oszustów. Policja przypomina, funkcjonariusz nigdy nie prosi o przelewanie oszczędności na tzw. bezpieczne konto, jeśli ktoś podczas rozmowy telefonicznej nakazuje natychmiastowy transfer pieniędzy, należy się rozłączyć i skontaktować z bankiem lub policją. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Granicznej w Krasnymstawie nadal czeka na pozwolenie na budowę. Jak wynika z odpowiedzi burmistrza Daniela Miciły na zapytanie radnej Magdaleny Pizoń, wniosek o wydanie pozwolenia został złożony 3 lipca. W trakcie postępowania wykonawca został wezwany do uzupełnienia braków. Chodzi o dwa uzgodnienia z gestorami sieci PGE i Orange. Miasto monitoruje sprawę i pozostaje w kontakcie ze starostwem powiatowym. Po uzupełnieniu dokumentu ma zostać wydane pozwolenie na budowę. Dopiero wtedy planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót. Radna pytała również o kontrolę dokumentacji i nadzór nad tą inwestycją. Miasto zawarło umowę z inżynierem kontraktu, dokumentacją projektową. Ma weryfikować zespół projektantów w 6 specjalnościach, a nadzór inwestorski sprawować zespół inspektorów w 5.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu obchodzi w tym roku 100. rocznicę utworzenia. Jednostka przeszła długą drogę od

0: Konnej sikawki do nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Historia Straży Pożarnej w Kamieniu została odtworzona dzięki dokumentowi odnalezionemu w archiwum w Lublinie. Wynika z niego, że jednostkę w ówczesnej gminie Turka założyli druhowie Kolasiewicz i Domański. W pierwszych latach działalności strażacy dysponowali jedynie drewnianą remizą oraz sikawką na końskim zaprzęgu. Ochotnicy od początku mocno angażowali się w życie lokalnej społeczności. Mieszkańcy wraz ze strażakami w czynie społecznym utwardzili ulicę Szlachecką, przy której mieści się strażnica, a na przełomie lat 60. i 70. wznieśli obecną remizę. Przełomem technicznym okazał się początek lat 80., gdy do jednostki trafił pierwszy samochód pożarniczy, popularny Żuk. Dynamiczny rozwój ASP nastąpił po 2003 roku, kiedy funkcję naczelnika objął Jacek Waszczuk. Po upozyskaniu ciężkiego jelcza z dawnej Straży Kolejowej, jednostka rozpoczęła starania o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dzisiaj wyposażenie ratowników obejmuje m.in. Mercedesa Altego z 2017 roku oraz lekki samochód Ford. Jednostka z Kamienia wyróżnia się w skali powiatu wyspecjalizowanym ratownictwem wodnym. Jako pierwsza w rejonie pozyskała łódź oraz profesjonalny sprzęt nurkowy do działań na akwenach. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jak wskazały lokalne komendy policji, w ubiegłym roku 10 osób poniżej 18 roku życia podjęło próbę samobójczą. To o 10 młodych za dużo. Niezależnie od wieku czy jakiejkolwiek innej kategorii, jest to niewyobrażalna tragedia. Jeżeli słucha nas teraz osoba, która przechodzi przez kryzys psychiczny, ważne, by pamiętać, że są specjaliści gotowi nieść pomoc, a rozmowa niekiedy jest w stanie naprawdę pomóc. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działa pod numerem 116-111, natomiast dla dorosłych infolinia jest dostępna pod numerem 116-123.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Ulice w Chełmie się zmieniają. Wybrane oznakowanie ma zniknąć na Alei 3 Maja. Zmiany mają dotknąć także Lubelską, bo jest tam problem ze studzienkami od przejazdu do szpitalnej. Od przejazdu kolejowego oczywiście. Wszelkie propozycje zmian i zapowiedzi znajdziecie na supertydzień.pl. My jednak w Radiu Bonton pochylimy się nad aktualną sytuacją w mieście. Za chwilę radionawigacja, 20 minut do godziny 16, a już teraz Bektus w utworze Jeden Moment.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Weekend to już tylko kwestia minut, ale najważniejsze, aby ta myśl nie wpłynęła negatywnie na czujność podczas jazdy. Standardowo więcej aut mamy na wiadukcie i na Lubelskiej, jak też na Lwowskiej, Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej, Rampie Brzeskiej i wokół Ronda Dmowskiego. Początek weekendu oznacza także, zgodnie z niepisaną polską tradycją, spory ruch w okolicach sklepów, dlatego też szukając miejsca parkingowego uważajcie na pieszych. Parkingi bowiem rządzą się swoimi prawami, także jako strefy poza drogą publiczną, dlatego szczególnie podczas wyjeżdżania z postoju tyłem warto zapewnić sobie dodatkową parę oczu. Również biorąc pod uwagę to, że przy niedostatecznej widoczności jest to wymóg.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Aresto 200 gramów, drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bon.

Hełm cofa się do XIII wieku, a to dzięki rekonstrukcji, która odbędzie się 19 września. Wydarzenie pod tytułem W grodzie księcia Daniela przeniesie nas do dawnych wieków. Dzięki rekonstruktorom, a na miejscu będą nie tylko dzielni wojowie, ale również atrakcje kulinarne. Super Tydzień ma dla was pełną zapowiedź tego, co się wydarzy niedługo ponownie. My póki co w Radiu Bonton posuwamy się ku przyszłości. Za chwilę 16. Ale jeszcze zanim 16 wybije, Wait So Long, Swedish House Mafia. Dosyć ironiczny tytuł, jak na to, że 5 minut do 16.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie Rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Reklama. Mamy godzinę 16 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
6: Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców? Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według nowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
7: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowozując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
6: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
6: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc, ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
9: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
6: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
11: Z prawdziwą panią z Anglii.
5: Mamy aktualnie około 20 stopni, może nawet troszeczkę więcej. 1017 hektopaskali na barometrach, dobra jakość powietrza, na niebie umiarkowane zachmurzenie, znaczy dobra, jest duże zachmurzenie, ale nie całkowite. Trochę jednak miejscami prześwituje to niebo. Tak więc tak, od tej pory będzie tylko zimniej. To taka informacja.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
11: Z prawdziwą panią z Anglii.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Dzień piłkarza to mamy co kolejkę, kiedy lokalni zawodnicy wybiegają na boiska, ale tak się składa aż wyjątkowo, że dziś też jest Dzień Piłkarza w kalendarzach. Tak więc powodzenia w najbliższych starciach, a o wszystkim na bieżąco informujemy Was w Sporcie Radia Bonton. O 16.30 swoją drogą kolejne wydanie, ale tym razem to nie piłka będzie głównym bohaterem. Dzieka nas również witamina FM, bardzo ważna dzisiaj. Janek Zieliński z tej strony, jeszcze do 17.00 jestem z Wami.

0: reklama.
1: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Okrzowski peleton na czele. Za chwilę usłyszycie, jakie medale i ile tych krążków zdobyli nasi lokalni kolarze. Szczegóły ma dla Was Marcin Petruk w sporcie Radia Bonton. Ja z kolei zapraszam Was później na Witaminę FM. Dzisiaj dzień zapobiegania samobójstwom, dlatego jeżeli jesteście w kryzysie psychicznym, macie bliskich zmagających się z takimi problemami, to zapraszam Was do wysłuchania. Ale przede wszystkim, nawet jeżeli gdzieś tam coś Was goni, no to pamiętajcie, nie jesteście sami. Są ludzie gotowi Wam pomóc, są różne infolinie, naprawdę. Korzystajcie.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Ponton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Letni sezon lekkoatletyczny dotarł do finiszu, a medalowo zamknęli go reprezentanci MKS-u Agros Chełm. Kilkunastoosobowa delegacja klubu wróciła z 4 miejscami na podium, jak również nowymi rekordami życiowymi z Białegostoku, który był gospodarzem międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, mówi trener Marek Mazurek.
7: Wiktoria Nadolska wywalczyła złoty medal w biegu na 1000 metrów z wynikiem 3 minuty 6 sekund 21 setnych. Dagna Obyć wywalczyła srebrny medal w skoku wzwyż, pokonując poprzeczkę na wysokości 145 cm. Hubert Rejmak wywalczył brązowy medal w biegu na 600 metrów z wynikiem minuta 33 sekundy 48 setnych. Brązowy medal wywalczył Kacper Harkot w konkurencji rzutu młotem o wadze 5 kg, uzyskując odległość 23 metrów 12 cm.
6: Po medale w tej samej rywalizacji sięgnęli także lekkoatleci MKL-u Chełm. O szczegółach trener Łukasz Sarej.
8: Zdobyliśmy 23 punkty w rywalizacji zawodników i z tym 2 medale. Dawid Kister 47,99 brąz na 300 metrów przez płotki oraz Bartołomiej Wrona 6,27,14 i również brązowy medal na 2000 metrów. Julia Laskowska na 80 metrów przez płotki 5. miejsce, 6. miejsce Kasi Dragan w wieloskoku, a także 6. miejsce sztafety 4x100 metrów w składzie Zuzia z Mazurek, Martyna Wojewódzka, Laura Stępkowska i Julia Laskowska.
6: Cykl jesiennych startów lekkoatleci obu chełmskich klubów zainaugurują w najbliższy weekend meetingiem w Lublinie. Społeczność Cementu Gryfa Chełmu przygotowuje się do ważnego wydarzenia w tegorocznym kalendarzu. Mowa o gali z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia, które odbędzie się 1 października w Chełmskim Domu Kultury, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
9: Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Zostanie również przekazany na ręce Pocztu Sztandarowego Klubu zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
6: Patronat nad wydarzeniem sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Do końca sezonu powoli zbliżają się kolarze GKK Peleton Okrzów. Świetnie otworzyli wrzesień, plasując się na czołowych lokatach podczas 13. ogólnopolskiego maratonu MTB o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, którego gospodarzem był Kraśnik, mówi Jarosław Garda.
10: Na koronnym dystansie profi, liczącym 60 km, nasi reprezentanci zdominowali ścisłą czołówkę. Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Mandziak, który po pasjonującej walce wywalczył 2. miejsce w klasyfikacji Open oraz 2. pozycję w kategorii wiekowej M3. Bardzo mocne tempo utrzymali także koledzy z ekipy. Stanisław Pruchniak przeciął linię mety na 5. miejscu Open i 4. w kategorii M3. Natomiast Kamil Borowski finiszował na 6. miejscu klasyfikacji Open, zdobywając 2. miejsce w kategorii wiekowej M2.
6: Zawodnicy klubu dobrze zaprezentowali się również na o połowę krótszej trasie mini. Adam Rękas zajął 2. lokatę w M2 oraz 3. Open, natomiast Maciej Opolski 5. w M1 oraz 24. Open. Wkrótce Włodawa stanie się ważnym punktem na mapie rodzimych eventów mieszanych sportów walki. Wszystko za sprawą

0: braci Michała oraz Cezarego Oleksiejczuków, zawodników UFC, oraz Konrada Ruszyńskiego, znanego z KSW, którzy przygotowują się do organizacji gali.
1: Zależy nam na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś cię zauważył. Co ważne, transmisja z gali będzie dostępna w kanale sportowym, czyli z jednej z największych telewizji internetowych w Polsce. Dzięki temu zawodnicy będą mogli pokazać się nie tylko publiczności na miejscu, ale też bardzo dużej liczbie kibiców w całym kraju.
0: Mówił Cezary Oleksiejczuk. Gala MMA we Włodawie ma na celu promocję mieszanych sportów walki w województwie lubelskim.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Bonton Radio. W rytmie

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj tak się składa, że mamy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. I chciałem dzisiaj poświęcić te parę minut w Witaminie FM, aby z wami pogadać. Tak, od serca. Janek Zieliński. Zapraszam. Nie jest to pierwszy raz, kiedy robię tego typu odcinek. Już gadaliśmy wielokrotnie na ten temat. Natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że ten odcinek, ten epizod konkretny znalazł was w zdrowiu, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym, bo to jest niezwykle ważne. Natomiast tak, dzisiaj Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Tak, sięgnąłem sobie po statystyki. Smutne, nie ma co ukrywać. Według danych WHO 700 tysięcy ludzi rocznie na całym świecie odbiera sobie życie, czyli około co 40 sekund. Niestety. W Polsce każdego dnia jest to 15 osób. Mówimy oczywiście o danych z roku 2024. Natomiast wiecie, jak to jest. No, to są jakieś statystyki. To są jakieś dane. Widzimy tylko cyfry na ekranie. Nie widzimy, co za tymi 15 osobami dziennie stoi. Jaka historia? Może jakiś dramat? Cokolwiek, co skłoniło te osoby do tak dramatycznego kroku. Niestety. Tak jak mówię, mam nadzieję, że jesteście w dobrej kondycji psychicznej. U mnie jest okej. Znaczy, no dobra, nie do końca jest okej. Chciałbym, żeby było, powiedzmy, bardziej okej. Natomiast, no powiedzmy, że trochę się w ostatnim czasie, powiedzmy, zamknąłem, więc jest trochę ciężko. Próbuję to przełamywać. To nie jest łatwe, jeżeli człowiek siedzi zamknięty sam w głowie i po tym czasie spędzonym sam ze sobą próbuje się otworzyć. Trzeba osoby, której można zaufać. Jest to niezwykle ważne. No i w tym przypadku chcę was zaprosić do tego, żebyście szukali takich osób. Czy to w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, w pracy, albo na infoliniach różnego rodzaju. Przecież są takie numery jak 116, 111 dla dzieci i młodzieży, 116, 123 dla dorosłych, wszystkich, którzy zmagają się z kryzysem psychicznym. Naprawdę, kochani, ja was informuję chociażby o różnego rodzaju warsztatach, różnego rodzaju centrach, gdzie można takiej pomocy zasięgnąć i naprawdę tak się staram to wyrazić tak z głębi serca, no bo naprawdę chcę, żeby ten odcinek konkretny dotarł faktycznie może do osób, które w tym momencie czują się źle, czują się przytłoczone. Nie oszukujmy się, żyjemy w przytłaczającym świecie. No przecież ostatnie, nie wiem, początek tego tygodnia, poniedziałek, wtorek, jeżeli się nie mylę, no to przecież przez te dni słychać było huki odrzutowców, wojskowe helikoptery. Generalnie no, żyjemy w takim miejscu, że praktycznie zaraz za rogiem jest wojna i takie wydarzenia nam o tym przypominają. To potrafi przytłoczyć pęd dzisiejszego świata. Naprawdę mnóstwo różnych czynników. Nie oceniam was absolutnie. Namawiam was do tego, żebyście skorzystali z pomocy, bo ona jest. Nawet jeżeli jej nie widzicie, nawet jeżeli faktycznie no, cierpicie z powodu samotności, oczywiście z czego wam bardzo współczuję, to są specjaliści, naprawdę, gotowi wam pomóc. I przede wszystkim tak z głębi serca chcę powiedzieć, że naprawdę nie jesteście sami i warto dać sobie szansę. No ja nie będę ukrywał, że byłem naprawdę w kilku takich poważnych kryzysach i był taki moment niedawno, że tak sobie zerknąłem na to, jak to kiedyś wyglądało. Jak moja głowa była w takim momencie właśnie ciężkim i spojrzałem sobie na to wszystko i wow, że ucieszyłem się, że dałem sobie szansę faktycznie, że nie podjąłem takiej decyzji i zostałem. No i życzę wam, żebyście też w takim miejscu, jak ja się właśnie znaleźli. Żebyście tak spojrzeli w przeszłość kiedyś i powiedzieli sobie: wow, dobrze, że zostałem, dobrze, że dałem sobie przestrzeń na to wszystko, żeby się wygadać, skorzystać z pomocy i że jestem. Tak więc, kochani, to do dzisiaj tyle tak naprawdę. Może się trochę zapętliłem nawet, ale naprawdę chciałem coś takiego powiedzieć po prostu tak z głowy, prosto do was, bez żadnego skryptu, bez niczego. Tak więc trzymajcie się w zdrowiu. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Warto dać sobie szansę.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio 104 i 9 FM.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

kombi za nami. No i co, bez kombinowania, kochani. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, o nasze spotkanie w Rytmie Dnia w Radiu Bonton. Janek Zieliński, to byłem ja. Kłaniam wam się. My się słyszymy w najbliższym czasie w weekend o 17.00, gra audycja, audycja o grach, zapraszam was serdecznie, a w Rytmie Dnia słyszymy się w przyszłym tygodniu już, jutro o tej porze za gości Kinga Miszczyk. A ja wam dziękuję, Janek Zieliński, Radio Bonton, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich, takich przejazdów, mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. A maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
1: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
0: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Dem.
2: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
0: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. A stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
4: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
0: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Powiat krasnostawski chce pozyskać 3 miliony złotych na pomoc pracownikom CERSANIT-u objętym zwolnieniami grupowymi. Środki mają być przeznaczone m.in. na szkolenia, przekwalifikowanie i tworzenie nowych miejsc pracy. Powiat podkreśla, że przy bezrobociu sięgającym ponad 14% potrzebne jest dodatkowe wsparcie z Funduszu Pracy. Mieszkańcy Chełma skarżą się na zbyt szybką jazdę przy ulicach Ceramicznej i Żarnowskiego oraz drifting i nielegalne wyścigi przy dawnym Tesco. Miasto rozważa montaż progów i wyniesionych przejść dla pieszych. Straż Miejska z kolei zwróciła się do policji o regularne, szczególnie nocne patrole. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamień świętuje 20-lecie działalności. Przez lata panie angażowały mieszkańców, pomagały potrzebującym i zdobywały fundusze na rozwój lokalnej infrastruktury. Wśród ich inicjatyw były warsztaty, remonty świetlic, budowa siłowni oraz charytatywne akcje. Teraz stowarzyszenie rozpoczyna kolejną dekadę działalności.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Do końca dnia na niebie chmury na zmianę ze słońcem, a na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem i w Wielkopolsce, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku, do 22 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Środa, 10 września, z tej strony Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 10 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały ten dzień w historii muzyki. Zaczynamy w roku 1950. 10 września urodził się Joe Perry, wybitny amerykański gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel legendarnej formacji Aerosmith, z którą stworzył niezapomniane riffy w takich hitach jak Walk This Way czy Dream On. Przenieśmy się do roku 1955. Swoje 71. urodziny obchodzi dzisiaj Pat Mastelotto, ceniony perkusista znany z występów w progresywnej grupie King Crimson oraz w popularnej pop-rockowej formacji lat 80. Mr. Mistra. W kalendarzu zapisujemy rok 1968. 10 września na świat przyszedł Guy Ritchie, brytyjski reżyser filmowy, ale również postać mocno związana ze światem muzyki lat 90. i początku XXI wieku za sprawą ikonicznych teledysków oraz ścieżek dźwiękowych do swoich kultowych produkcji. Zaglądamy do roku 1988. Dokładnie 38 lat temu amerykańska formacja Guns N' Roses pod wodzą Axl Rose'a i Slash'a zdobyła pierwsze miejsce listy Billboard za sprawą legendarnego Sweet Child of Mine. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy rokiem 1991 i wydarzeniem, które dokładnie 10 września zmieniło bieg historii muzyki rozrywkowej. Przenieśmy się o 35 lat wstecz. Amerykańska grupa Nirvana wypuściła na rynek singiel Smells Like Teen Spirit, będący zapowiedzią albumu Nevermind. Surowa energia, ikoniczny riff gitarowy i bezkompromisowy głos Kurta Cobaina wywołały prawdziwą rewolucję w stacjach radiowych i listach przebojów na całym świecie, czyniąc tej piosenki absolutny hymn pokolenia lat 90. To potężna dawka kultowego brzmienia na czwartek. Zamykamy dzisiejsze archiwum z rockową energią. Przed nami Nirvana.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Helm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
9: Bonton.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych.

0: Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.
7: Jest 17.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Powiat krasnostawski chce zdobyć 3 miliony złotych na pomoc pracownikom Cersanitu, którzy zostaną objęci zwolnieniami grupowymi. Zarząd powiatu zwrócił się do Ministerstwa Rodziny o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na szkolenia, przekwalifikowanie pracowników, egzaminy, a także współfinansowanie różnych form zatrudnienia czy wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Jak wskazuje powiat, największa skala planowanych zwolnień w Cersanicie ma dotyczyć właśnie Krasnego Stawu. Proces zwolnień zaplanowano do listopada tego roku. Sytuację dodatkowo komplikuje kondycja lokalnego rynku pracy. Na koniec lipca stopa bezrobocia w Krasnostawskiem wynosiła ponad 14%, a w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 2781 osób bezrobotnych. To poziom znacząco wyższy od krajowej średniej i należący do najwyższych w województwie. Z oceny Urzędu Pracy w Krasnym Stawie wynika, że obecny limit środków Funduszu Pracy nie pozwala na zapewnienie pomocy w skali, która odpowiadałaby przewidywanemu wzrostowi zapotrzebowania. Dlatego zarząd powiatu proponuje utworzenie dedykowanego programu interwencyjnego finansowanego z dodatkowych środków Funduszu Pracy. Chełmianie zwracają uwagę na zbyt szybką jazdę. Przy ulicach Ceramicznej doktora Stefana Żarnowskiego problem dotyczy także parkingu przy dawnym Tesco, gdzie ma się odbywać drifting i nielegalne wyścigi samochodowe. W sprawie bezpieczeństwa interweniował chełmski radny Wojciech Wójcik. Wskazał, że przy Ceramicznej mieszkańcy skarżą się na częste przekraczanie prędkości przez kierowców. Zaproponował rozważenie montażu progu zwalniającego lub też wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych. Podobne rozwiązanie miałyby zostać przeanalizowane przy ulicy Żarnowskiego. Urzędnicy odpowiadają, że na Ceramicznej obowiązuje ograniczenie do 50, a w rejonie bloków 36-38 są dwa przejścia dla pieszych. Urzędnicy wskazują, że tradycyjne progi mogłyby ograniczyć prędkość, ale jednocześnie zwiększyć hałas. Za lepsze rozwiązanie uznano wyniesione przejścia dla pieszych, chociaż ich wykonanie wiąże się z większymi kosztami. Na ulicy Żarnowskiego można natomiast rozważyć montaż trzech progów z zwalniających. Miasto zastrzega jednak, że działałyby one tylko punktowo i nie wyeliminowałyby szybkiej jazdy pomiędzy progami. Osobnym problemem jest plac przy dawnym Tesco. Ten teren nie pozostaje w zarządzie miasta i ma prywatny status własnościowy, dlatego samorząd nie może ingerować w organizację ruchu w tym miejscu. Parking jest jednak objęty strefą ruchu, co oznacza, że obowiązują tam przepisy ruchu drogowego. Miasto wskazuje, że drifting, nielegalne wyścigi i agresywna jazda mogą być traktowane jako stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Pełne uprawnienia do interwencji w takich przypadkach ma zatem policja.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Dwie dekady owocnej działalności społecznej świętuje Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamień. Z małej grupy integracyjnej organizacja przekształciła się w motor lokalnych zmian, łącząc aktywizację mieszkańców z pozyskiwaniem funduszy na rozwój okolicy. Początki organizacji sięgają czasów wstąpienia Polski do Unii, gdy same formalności rejestracyjne trwały aż 2 lata. Pierwszym dużym sukcesem stowarzyszenia było pozyskanie 50

0: Tysięcy złotych z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny pozwoliło to na kompleksowe wyposażenie kuchni w Strachosławiu oraz zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Zakopanego. W kolejnych latach członkinie inicjowały liczne warsztaty, od zielarskich po kulinarne, z udziałem profesjonalnych kucharek. Zasłynęły również szeroką działalnością charytatywną, sprowadzając dla potrzebujących mieszkańców tir odzieży oraz organizując akcję wspólnotowego lepienia aż 7 000 świątecznych pierogów. Działalność społeczniczek wywarła trwały wpływ na lokalną infrastrukturę. Dzięki ich zaangażowaniu i współpracy z samorządem pozyskiwano fundusze na remonty wiejskich świetlic, budowę siłowni w Strachosławiu oraz montaż pomp ciepła. Prezes zarządu Grażyna Szykuła podkreśla, że największym osiągnięciem dwudziestolecia są budowane przez lata relacje i ludzka serdeczność.
1: Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzisiaj będzie o małych kuleczkach, czerwone jarzębiny, czarne owoce bzu, czyli zaczyna się jesień. Dla ptaków zaczyna się sezon wielkiej uczty. I to wcale nie jest przesada, bo jesienią drzewa i krzewy oczywiście zaczynają wystawiać swoje owoce jak naturalny bufet, a ptaki doskonale wiedzą, gdzie go szukać. No i jednym z najbardziej charakterystycznych jesiennych widoków jest jarzębina, czyli owoce jarzębu pospolitego. Rodzice doskonale wiedzą, o co chodzi. Te czerwone kulki pojawiają się już latem, ale we wrześniu są jednym z najbardziej widocznych znaków nadchodzącej jesieni i są bardzo ważne dla ptaków. Zjadają je między innymi kosy, kwiczoły, gile, a później, kiedy zaczyna się sezon migracyjny, mogą pojawiać się także jemiołuszki, więc jest bardzo przyjemnie. Dla ptaka, co najważniejsze, to po prostu porządny posiłek. Dla drzewa, interes życia, bo ptak zjada owoc, trawi jego miąższ, a nasiona mogą zostać przeniesione znacznie dalej od rośliny, z której pochodziły, czyli ptak dostaje jedzenie, a jarząb zyskuje skrzydlaty transport nasion. Przyroda właśnie wymyśliła darmową firmę kurierską. Taki sucharek. Ale czerwony to nie jedyny kolor jesiennej stołówki, bo mamy jeszcze czarny bez i tutaj jego ciemne owoce również są ważnym źródłem pokarmu dla ptaków. Przyroda pokazuje nam też coś ciekawego. Kiedy kończą się inne źródła pożywienia, dojrzewające owoce mogą stać się naprawdę ważnym elementem diety. Dlatego krzewy owocujące jesienią są czymś w rodzaju naturalnych spiżarni. Lasy Państwowe wymieniają wśród takich roślin między innymi właśnie jarząb, bezczarny, głóg, dziką różę czy kalinę. I znowu wracamy do naszego przyrodniczego kalendarza. Więc tak, najpierw kwitnie, potem owoce, a kiedy owoce dojrzewają, pojawiają się ich amatorzy. To nie jest przypadkowa kolejność. Tutaj przyroda działa jak system naczyń połączonych. Roślina produkuje owoce, ptak dostaje energię, a przy okazji może przenieść nasiona, a później z tych nasion mogą wyrosnąć kolejne rośliny. No tak to wygląda, wszyscy o tym wiemy. W Chełmie też możemy obserwować ten jesienny spektakl, oczywiście. Wystarczy spojrzeć na drzewa i krzewy podczas spaceru. Ja taki jarząb mam pod oknem, jest niesamowity w tym momencie. Czerwone kiście jarzębiny, właśnie ciemne owoce bzu, a nad nimi ptaki szukające czegoś do zjedzenia, no i oczywiście ten świergot. I warto też zwrócić uwagę nie tylko na to, co widzimy, ale na to, kto właśnie korzysta z tej stołówki, że tak się wyrażę. Bo jeśli zobaczymy kwiczoła albo kosa na owocowym krzewie, to nie jest przypadkowy gość. On właśnie korzysta z sezonowej oferty. No a my możemy wtedy popatrzeć, co to za ptak i doedukować się w tej naszej tutaj chełmskiej faunie. I jesienna uczta ma jeszcze jedno zadanie. Dla wielu ptaków to czas intensywnego przygotowania się do zimy albo dalszej wędrówki. Imigracja wymaga ogromnej ilości energii oczywiście, więc dostępne pożywienie ma znaczenie. Jesienią nad naszymi głowami przemieszczają się miliony ptaków, a ich trasy łączą Europę z Afryką i innymi częściami świata, czyli to czerwone i czarne owoce to nie tylko kolorowa dekoracja, oczywiście to paliwo, więc podczas spaceru, kiedy zobaczymy jarzębinę oblepioną czerwonymi owocami, spójrzmy na nią trochę inaczej. Nie tylko jako na znak, że jesień jest coraz bliżej, nie tylko, że niedługo będzie potrzebna do szkoły, dowiemy się o tym późno w nocy. To jest stołówka i magazyn energii oraz sposób na rozsiewanie kolejnego pokolenia roślin. Na wszystko działa bez menu, bez rachunku i bez rezerwacji stolika. Tak właśnie działa natura. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: 2,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinę.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Maszyniści protestują, jutro trudny dzień dla pasażerów PKP. 19 lat więzienia dla kierowcy, który po narkotykach zabił 3 osoby. Japońscy naukowcy przekonują, lekka przebieżka poprawia koncentrację i samopoczucie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro możemy się spodziewać dużych opóźnień pociągów w całej Polsce. Powodem jest protest maszynistów, którzy mają zwalniać na przejazdach kolejowych. Potrwa do południa. PKP Intercity zapowiada działania, które mają ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Prezes Intercity Janusz Malinowski.
1: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
0: Maszyniści domagają się wprowadzenia przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. We wczorajszym wypadku koło Przysuchy na Mazowszu zginęła pasażerka. Maszynista jest w ciężkim stanie. Donald Trump chce zmienić negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Jak donosi dziennik Financial Times, prezydent USA jest niezadowolony ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ma ich zastąpić szef CIA John Ratcliffe. Cezary Jaszczyk.
2: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Ratcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji. Co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem. Swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia.
0: 19 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły 3 osoby. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sprawca, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę idącą chodnikiem. W tragedii zginęli rodzice z dzieckiem. Przeżyła jedynie kilkuletnia córka. Dziecko wychowuje się teraz w rodzinie zastępczej. Sprawca ma wypłacić odszkodowania członkom ofiar. Dziewczynce, która przeżyła, ma zapłacić 500 000 zł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
0: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie. Płaci za to Ministerstwo Obrony. Już nawet 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera pracę mózgu. Takie wnioski płyną z badania japońskich naukowców. Uczestnicy eksperymentu spędzali kilka minut na bieżni z lekkim truchtem. Po chwili szybciej wykonywali zadania sprawdzające koncentrację i funkcje poznawcze. Zgłaszali też lepsze samopoczucie. Badacze podkreślają, że taka łagodna forma aktywności jest dostępna niemal dla każdego, nawet dla osób o niższej sprawności fizycznej.
4: Radio Sport.
5: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówił rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, to drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
6: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
5: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego spotkania. W sobotę zmierzą się z Izraelem. Piłkarscy kibice czekają na dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Dziś na boisku możemy zobaczyć także kilku Polaków. Sabah Bakusty, Mateuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze. Tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skóraś. Za oceanem za to magia wielkich nazwisk wciąż działa. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messi. Więcej Michał Waszkiewicz.
7: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej nowej emerytury. Sam mecz był niezły, Lewandowski, że w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki, Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. A mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitana naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
8: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
9: Bardzo fajne wrażenie, zobaczyć w ogóle Lewandowskiego.
7: Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. O koronę króla strzelców nie powalczy, bo przyszedł do Chicago w trakcie sezonu. Liderem klasyfikacji jest Messi z 18 golami.
5: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
0: W nocy od 7 do 10 stopni nie powinno padać. A jutro na północy i w centrum dużo pogodnego nieba i sucho, na południu zachmurzenie i deszcz. I tu gdzie lepsza pogoda, tu cieplej. Na północy około 20 stopni, w centrum 18, a na południu tylko około 15.
4: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
8: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Centrum Kultury w Sienicy Różanej oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury Paleta w Krasnymstawie zapraszają na wernisaż Inspiracje Światłem. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 17 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Sienicy Różanej, a więcej opowie Agnieszka Poźniak, dyrektor tej instytucji.
3: Po letniej przerwie powracamy do aktywności kulturalnej i rozpoczynamy od wernisażu wystawy grupy Paleta, grupy działającej przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu o tym samym tytule. Wystawa Inspiracje Światłem to prace kilkunastu artystów, prace o bardzo różnorodnych i tematykach i wykonane w różnorodnych technikach, prezentujące indywidualną wrażliwość każdego z twórców. I myślę, że będzie to bardzo ciekawe przeżycie. I jak zwykle w Sienicy Różanej przy okazji wernisażu element muzyczny, a tym razem zapewni go nam Aleksandra Buczek, ceniona wokalistka, autorka tekstów i trenerka wokalna. Kiedyś wokalistka zespołu Falochron, dzisiaj występująca solowo. I podczas piątkowego koncertu zaprezentuje m.in. jej autorski materiał zapowiadający solowy etap kariery.
2: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Patrycja Wilgos.
1: A ja jestem Janek Zieliński, oczywiście słuchacie Radia Bon Ton. I dzisiaj będziemy mówić o wielu rzeczach, którymi się w sumie zajmujesz. Jakbyś tam mogła przedstawić mniej więcej, co takiego porabiasz?
0: Śpiewam, gram, tańczę, recytuję, cokolwiek trzeba artystycznego zrobić, to ja jestem. Ale głównie no to oczywiście piszę też swoje piosenki, jestem kompozytorką. Śpiewam je sobie akompaniując na akordeonie, bo akordeon jest moim ukochanym instrumentem. Można ich posłuchać na YouTubie, na Spotify'u. Wydałam swoją autorską płytę, w tej chwili nagrywam właśnie drugą. Oprócz tego dużo występuję w wielu miejscach w Polsce i jeżdżę na dużo prób. Tak też mi upływa czas.
1: To tak sobie myślę, od czego by zacząć. Jak my rozmawiamy, to akurat jesteś po koncercie na Górce Chełmskiej, tutaj z okazji odbywającego się odpustu. I jak wrażenia?
0: Bardzo fajnie. Duża uroczystość, dużo osób zaangażowanych, no i też ludzi, którzy po prostu przyszli. Naprawdę ogromne tłumy, trudno było wyjechać z parkingu. A tak od strony muzycznej, no to oczywiście zaśpiewaliśmy z chórami, chełmskimi chórami z różnych parafii. Zostaliśmy zjednoczeni w jeden wielki chór. Do tego właśnie kilku było solistów. Między innymi ja miałam też przyjemność w tym zacnym gronie zaśpiewać i uświetnić to wydarzenie.
1: I tak mnie w sumie zastanawia, bo wypadałoby tak naprawdę w tym przypadku zacząć od początku twojej drogi jako artystki, natomiast mnie zastanawia właśnie, od czego się zaczęło?
0: Zaczęło się na pewno od śpiewu. Jako mała dziewczynka zawsze śpiewałam, chodziłam i śpiewałam wszędzie. Pierwsze moje takie wystąpienie było dość zabawne, można powiedzieć, bo był to dzień babci i dziadka we wsi Teresin. Pani ze sceny powiedziała, że gdyby któreś dziecko chciało zaśpiewać piosenkę albo powiedzieć wierszyk, no to zapraszamy na scenę. Ja wtedy oczywiście się zgłosiłam, pobiegłam na scenę i każde dziecko mówiło jakiś wierszyk z okazji dnia babci i dziadka. Natomiast ja zaśpiewałam taką piosenkę Oczy czarne. No i to była taka piosenka, że jej tekst brzmiał: oczy czarne, szyja brudna, ja nie chcę ciebie, boś ty paskudna, i tak dalej, i tak dalej. I od tego w sumie zaczęła się cała kariera muzyczna. Ludzie się ucieszyli, zaśmiali i potem dostawałam różne propozycje koncertów. Wtedy jeszcze nie miałam oczywiście swoich piosenek, były to głównie covery. No a później z biegiem czasu zaczęłam pisać swoje rzeczy, swoje utwory i występowałam już ze swoimi piosenkami.
1: I jak po drodze odkrywałaś kolejne pasje, bo to też mnie zastanawia.
0: Na początku była muzyka i uczyłam się po prostu w domu, bo nasza cała rodzina jest muzykująca, wszyscy na czymś grają albo śpiewają, więc po prostu mnie uczono. Ja zawsze chciałam grać na akordeonie. Tato powiedział, że jak chcę się nauczyć grać na akordeonie, to muszę najpierw złapać koordynację rąk. Jedna ręka, żeby umiała robić co innego, druga co innego, na przykład klepać po głowie i głaskać po brzuchu i na odwrót. Jak posiadłam tę umiejętność, to zaczęli mnie uczyć na akordeonie. Na początku też był dla mnie on za ciężki, więc stawiałam go sobie na kanapie, a sama klękałam sobie na podłodze i tak sobie grałam, ciągnęłam za ten miech. Potem się zlitowali i kupili mi taki malutki akordeon 40 basów, a dopiero po jakimś czasie zostałam zapisana do szkoły muzycznej, akurat do Chrubieszowa na pierwszy stopień, a potem do Chełma, akurat na akordeon, ale także do Akademii Śpiewu, Chrubieszowskiej Akademii Śpiewu, do pana Adama Szabata, potem też na śpiew klasyczny w szkole muzycznej w Chełmie drugiego stopnia, a potem los tak chciał, że dostałam się na studia wokalne do Krakowa i jestem teraz na 5. roku, będę właściwie, u pani profesor Małgorzaty Ratajczak.
1: Mówiłaś o muzyce, ale z tego co wiem też piszesz.
0: Piszę powieść fantazy, w tej chwili jest wydane 2 tomy. Tytuł powieści to Radymentia, pierwszy tom Kryształ Mocy, a drugi tom Błękitny Królik. W tej chwili jestem w trakcie pisania 3. tomu, który pewnie będzie miał tytuł Łuczniczka. No oprócz tego wydałam też tomik poezji, ale to już jakiś czas temu. Nazywa się on Po tamtej stronie lustra. Piszę też epos bohaterski, ja to tak nazywam. Jest to coś takiego jak Pan Tadeusz, w sensie, że się rymuje. I jest z kolei w klimacie takiej szlachty sarmackiej utrzymany. To na przykład jest bardzo trudne do pisania, bo trzeba zadbać o tę ilość sylab odpowiednią i oczywiście rymy. Ale po prostu piszę to wszystko, dlatego że mam taką potrzebę. No i oczywiście piosenki. Piosenki piszę też cały czas. W wolnym czasie, najczęściej podczas podróży pociągami.
1: Ma to ze sobą jakiś związek, no bo dalej mówimy o pisaniu, bo piszesz i piosenki tutaj. Jakby wydaje się takim trochę naturalnym przedłożeniem tego jeżeli chodzi o twoją twórczość, no to są książki, chociaż nie wiem, czy konkretnie fantastyka koreluje z twoją twórczością muzyczną. Jakbyś mogła to trochę nam wyjaśnić, skąd akurat fantastyka, skąd się w tym gatunku obracasz?
0: Ta książka powstawała podczas moich spacerów. Mieszkam na wsi i jak sobie wyjdę na zewnątrz, no to od razu jest piękna natura i przyroda. I tak sobie chodząc po polach i lasach, po prostu widziałam trochę więcej niż tylko pola i lasy. Zaczęłam widzieć różne sytuacje, różne przygody wojowników i potworów, które mogłyby tutaj w tych lasach na przykład ze sobą walczyć. I zaczęłam to opisywać, to znaczy najpierw nagrywać, dlatego że nie byłoby czasu na zapisanie tego od razu. I takie nagranie jednego tomu uczyniłam tam w ciągu jednego wieczoru, że sobie pogadałam do dyktafonu. A potem przez następny rok czy pół roku, nie wiem ile to czasu mi zajęło, po prostu to opisywałam krok po kroku. A potem wkroczył cały proces wydawniczy, który też trwał oczywiście swoje, aż do momentu, kiedy rzeczywiście udało się to wydać. Bo pisałam jako też dziecko różne takie historyjki, opowiadania, ale zawsze to było zaczerpnięte skądś. To z jakiejś bajki, to z gry komputerowej, którą lubiłam. A ta książka to właśnie było takie pierwsze dzieło, które było zupełnie moje, że z niczego nie czerpałam inspiracji, tak po prostu był to wytwór czysto mojej wyobraźni i dlatego postanowiłam, że można by to było spokojnie wydać.
1: Kończysz studia za niedługo, miejmy nadzieję z sukcesem. Co dalej?
0: To jest najtrudniejsze pytanie, najgorsze, jakie można otrzymać. Nie wiem, po prostu nie wiem, dlatego że rynek muzyczny jest bardzo trudnym rynkiem i nie wiadomo tak naprawdę, gdzie się pokierować, gdzie się dostanę, gdzie się nie dostanę. Będę próbowała, bardzo bym chciała występować w jakichś teatrach, czy też w operach. Jeśli nie, no planuję też jeszcze może zrobić jakiś drugi kierunek oprócz tego muzycznego, żeby też mieć na wszelki wypadek jakiś inny zawód. Jestem też związana z zespołem w Krakowie, nazywa się Havira, więc w sumie tam też już koncertuję, występujemy dużo po Polsce. Więc myślę, że będzie się to tak dalej kręciło. Ja oczywiście też będę cały czas pisała swoje piosenki, będę starała się je jakoś promować. No teraz akurat nagrywam drugą płytę, mam nadzieję, że niedługo się ukaże. Jest to też długotrwały proces, całe wakacje już się ciągnie, nagrywanie wszystkich poszczególnych instrumentów. Potem to wszystko dopiąć, złożyć w całość i wydać. I mam nadzieję, że będziemy mogli tego posłuchać niedługo.
1: Ja ci przede wszystkim życzę, żeby twoje marzenia się spełniły i żebyś została z nami na tym rynku muzycznym. Może gdzieś się odnajdziesz indziej twórczo, ale życzę ci tego, życzę ci sukcesów, życzę ci sukcesów jak najwięcej. No i żeby to jakoś

0: Sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś sięgamy po kawałek, który jest mistrzostwem przypadku, geniuszu, a do tego matką współczesnej muzyki cyfrowej. Piosenka, która stała się wiralem, zanim wymyślono internet. Mówię oczywiście o Tom's Diner. Ta melodia, ta prosta, chłodna linia wokalna jest od razu rozpoznawalna. Susan Vega nagrała ją w 1982 roku jako ascetyczny utwór a cappella. To miała być minimalistyczna, akustyczna opowieść o piciu kawy w nowojorskiej knajpie. Ale jest w niej coś więcej. Ten czysty, nieregularny wokal stał się kluczowym elementem w historii technologii. Inżynierowie, którzy opracowywali nowy, rewolucyjny format kompresji dźwięku, ten, który znamy jako MP3, używali właśnie tej piosenki do testowania algorytmów. Jej złożona prostota była idealnym wyzwaniem. Zatem bez Susan Vega i jej Tom's Diner wasze pliki MP3 mogłyby brzmieć zupełnie inaczej. Ale to dopiero początek. Na przełomie lat 80. i 90. brytyjski duet DNA, czyli Neil Slateford i Nick Bat, weszli w posiadanie nagrania a cappella i postanowili zrobić coś skandalicznego. Bez pytania, bez autoryzacji nałożyli na ten folkowy głos tłusty, bujający klubowy beat. To był totalny bootleg. Efekt? Nielegalny remix momentalnie podbił parkiety na całym świecie, stając się królem tanecznych list w 1990 roku. Sukces był tak gigantyczny, że wytwórnia Vega musiała w końcu to zalegalizować, ratując honor i zarabiając miliony. Taka to oto historia hitu odkurzonego. Od testu mikrofonu przez matkę MP3. Po nielegalny bootleg, który stał się klasykiem. DNA feat. Susan Vega i Tom's Diner. Hit odkurzony, ale czysty i historycznie ważny jak żaden inny.

0: Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców. Obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
1: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
2: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
1: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
0: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
3: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
0: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia ostrzega sanepid. Wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tzw. zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc rolnikom ograniczyć straty, które dziś potrafią zniszczyć całe plantacje.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Küng wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji z 52-sekundową stratą do zwycięzcy, jednak zachował koszulkę lidera. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bowiem już w niedzielę Legia zagra z Widzewem. Era panowania Aryny Sabalenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open. Dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
6: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni wygrali w Nowym Jorku tytuł, a więc również punktów. A Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa.
7: It means a lot, of course.
6: To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu.
7: All my thoughts are just for the next match.
6: Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Iggy Świątek Kinuen Jack. Kazaszka o finał zagra w nocy z Coco Gauff. Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza, a półfinały rozpoczną się dokładnie o 1:00 w nocy polskiego czasu. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska, czwarta w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło jedynie 0,01 sekundy. Jutro za to powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
0: Do 20 stopni jutro nad morzem, w centrum około 18, a na południu bliżej 15 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, ładniej na północy Polski, w centrum tu sporo słońca i nie powinno padać. Na południu może być deszczowo, a niebo bardziej zachmurzone.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
0: Reklama.
9: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Puls dnia.
5: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam dzisiaj o tej porze. Jest 19.30. Powracamy do ważnego wydarzenia. W Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbyła się wojewódzka inauguracja kształcenia zawodowego. W uroczystości wzięła udział nie tylko społeczność szkolna, ale również przedstawiciele lubelskich instytucji, którym zostały zaprezentowane nowocześnie doposażone pracownie placówki. Od 1 października ubiegłego roku w murach zespołu w Centrum Umiejętności Branżowych realizowane jest kształcenie w zawodzie technik mechatronik i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, mówi dyrektor szkoły Grzegorz Czyżyk.
6: Odnotowaliśmy, że w kierunku mechatronik mieliśmy 4 kandydatów na jedno miejsce. Ciągle prowadzimy kierunek kształcenia technik pojazdów samochodowych. Ten kierunek niezmiennie cieszy się popularnością, szczególnie wśród chłopców. Sprzęt, w który wyposażyliśmy szkolne pracownie, jest jak najbardziej nowoczesny właśnie w kształceniu w tych współczesnych zawodach, w mechatroniki czy robotyki. Posiadamy jedną pracownię pneumatyki przemysłowej, następną pracownię hydrauliki przemysłowej. Teraz znajdujemy się w pracowni, którą nazywamy pracownią Inteligentny Dom, dlatego że mamy tu stanowiska, które pozwalają konfigurować współczesne rozwiązania stosowane właśnie w inteligentnych domach.
5: Uroczystości zostały otwarte, odśpiewane pieśnią Gaudeamus przez szkolny chór.

0: Rozwój zespołu szkół technicznych pod kątem kształcenia uczniów został doceniony przez przedstawicieli władz wojewódzkich, mówi Maciej Baranowski, dyrektor delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie.
1: Zaczynamy inwestycje w przyszłość naszej pięknej Lubelszczyzny. Inwestycje w kapitał ludzki, inwestycje w rozwój naszego kraju. Szanowni Państwo, dzisiejszy rynek pracy jest bardzo trudny, bardzo wymagający i poszukuje pracowników kompetentnych, dobrze wykształconych, którzy są odważni i nie będą się bali przyszłości. Dlatego wybór szkoły o kształceniu zawodowym to dziś

0: bardzo dobry wybór.
1: Jak ważne są takie miejsca jak Zespół Szkół Technicznych czy Centrum Umiejętności Branżowych nie tylko na mapie miasta, ale właściwie całego regionu i kraju, świadczy fakt, że kształcenie techniczne, zawodowe decyduje o przyszłości polskiej gospodarki. Tymczasem przez wiele lat szkolnictwo zawodowe było traktowane w kraju po macoszemu. Zaczynamy powoli odrabiać te straty.
2: W pewnym momencie jednak szkolnictwo zawodowe zeszło na drugi plan. Stawiano bardziej na licea. W tej chwili, żeby to odbudować, no niestety jest to proces długi. To jest po pierwsze, bo nie chcą za bardzo nauczyciele, zawodowcy do pracy przychodzić ze względu na lepsze możliwości przemyśle. A druga sprawa, odbudować szkolnictwo, chodzi o sprzęt, który jest bardzo drogi. Więc my tutaj staramy się pozyskać ten sprzęt, żeby uczniowie mieli na czym ćwiczyć, żeby później jak pójdą do pracodawcy, wiedzieli, jakie elementy znajdują się w maszynie, a nie powiedzmy, że musiał jakiś tam pracownik nad nim stać i tłumaczyć mu, jak to działa, tak? Tylko on ogólnie jest w stanie na pewno powiedzieć, do czego pewne elementy są, a szczegóły to już zależą od procesu, który nadzoruje, tak? Także tak to wygląda.
1: Mówili nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie, a fotorelacje z dzisiejszych uroczystości można znaleźć na radiobonton.pl. 14 i 15 września uczniowie szkoły podstawowej w Stołpiu będą mogli odbyć niezwykłą podróż w kosmos. Do szkoły przyjedzie planetobus z Centrum Nauki Kopernik. Na uczniów czekają bezpłatne pokazy mobilnego planetarium prowadzone przez edukatorów centrum. W specjalnej 7-metrowej kopule jednocześnie będzie mogło się znaleźć około 30 osób. Na jej suficie wyświetlane będzie nocne niebo, a uczestnicy poznają gwiazdy, planety i najciekawsze konstelacje. Planetobus to jednak nie tylko obserwowanie gwiazd. Uczniowie będą mogli korzystać z interaktywnych eksponatów, eksperymentować i zadawać pytania edukatorom. Organizatorzy chcą pokazać, że astronomia nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy bezchmurne niebo, ciemne miejsce, no i odrobina ciekawości. Po wizycie szkoła otrzyma również cyfrową publikację Poradnik Młodego Naukowca Planetobus, zawierającą astronomiczne ciekawostki oraz eksperymenty, które można wykonać samodzielnie w domu. Wizyta planetobusu jest częścią edukacyjnej działalności Centrum Nauki Kopernik, które dzięki mobilnemu planetarium dociera do szkół w całej Polsce, dając uczniom możliwość poznawania tajemnic kosmosu bez konieczności wyjazdu do Warszawy.
3: Puls dnia. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
4: Bon

0: ksiądz skazany na 14 lat. Kuria zapowiada współpracę z prokuraturą. Prezydent Ukrainy apeluje o pomoc. Brakuje rakiet do obrony przed Rosją. Powiemy też o wyjątkowo słabych zbiorach ziemniaków w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. Wczoraj ksiądz tej diecezji został skazany na 14 lat więzienia za pedofilię. Nie on pierwszy, bo sprawa dotyczy 23 lokalnych księży. Biskup apeluje do pokrzywdzonych, by ujawniali przestępstwa. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bema.
1: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
0: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. Cezary Jaszczyk.
2: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
0: To może być największy od lat kryzys ziemniaczany w Europie. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. W tym roku susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki, między innymi we Francji i w Niemczech, a to spowodowało, że ceny ziemniaków rosną. Podobnie jest w Polsce. Jak mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, mimo że często pada deszcz, to i tak ziemia jest sucha. Tak sucha, że dosłownie pęka.
3: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
0: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może po prostu brakować ziemniaków na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad betonem, który będzie potrafić magazynować ciepło niczym akumulator energii. Do jego produkcji chcą wykorzystać odpady z baterii, przemysłu biopaliw i górnictwa. Nowy materiał miałby pomagać utrzymywać stałą temperaturę w budynkach i ograniczać koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Projekt może też pomóc zagospodarować trudne do przetworzenia odpady i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Dziś już trzeci dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów i kolejne mecze. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się też w Pradze. Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś. Najcieplej jutro na północy Polski i tu najwięcej słońca, nad morzem około 20 stopni. W centrum aura podobna, ale odrobinę chłodniej, około 18, a zdecydowanie niższa temperatura na południu, do 14-15 maksymalnie. Poza tym na południu deszczowe chmury, no i może padać.
4: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: służby udaremniły zagrożenie na granicy, oświadczył premier. Spór o hałas w Lublinie, muzyka na Starym Mieście pozostanie. Pewne zwycięstwo Polaków na początek siatkarskich mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W nocy polskie służby we współpracy z ukraińskimi udaremniły zagrożenie przy jednym z przejść granicznych, oświadczył premier Donald Tusk. Dodał, że dostał od szefa CIA raport dotyczący zagrożeń w najbliższych miesiącach. Premier poinformował, że Polska i Europa muszą być gotowe na różne scenariusze, nie tylko na Ukrainie, ale też na wschodniej flance. Od wielu tygodni pojawiają się doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach zbrojnych dotyczących państw bałtyckich i Polski. Z kolei przed rosyjską dezinformacją i propagandą ostrzega minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla walczącej Ukrainy. Jutro minie 25 lat od zamachów terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie, doprowadzili do śmierci blisko 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary jednego z najtragiczniejszych dni w historii kraju. Mieszkańcy Starego Miasta w Lublinie przegrali z hałasem. Domagali się zakazu puszczania muzyki poza lokalami gastronomicznymi na Starym Mieście właśnie, ale radni są innego zdania i muzyka nadal będzie mogła płynąć z głośników.
2: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy nocnej.
3: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały. Można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, na terenie Starego Miasta.
0: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówi rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
4: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie. Natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
0: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego meczu. W sobotę zagrają z Izraelem. Zbyt gorąca kawa lub herbata może być groźniejsza niż się wydaje. Najnowsze badania wskazują, że regularne picie napojów o temperaturze powyżej 65 stopni może nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko raka przełyku. Eksperci radzą, by przed wypiciem kawy czy herbaty odczekać kilka minut, aż napój nieco ostygnie. Jutro w całej Polsce czeka nas typowo wrześniowa pogoda, czyli dużo chmur, ale też przejaśnienia. A deszcz pojawi się głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Tu też najchłodniej, tylko od 13 do 15 stopni. W centrum nieco cieplej, 18, a na północy w ogóle ładnie i ciepło, 20.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Protest maszynistów uderzy w pasażerów. Pociągi jutro mocno zwolnią. Dolny Śląsk i Wielkopolska w grze o ewentualne stałe bazy amerykańskie. Nieznany sprawca próbował sforsować ujęcie wody w Skarżysku Kamiennej. Nie udało mu się. Sprawę bada policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pasażerów kolei czekają utrudnienia. Maszyniści zapowiedzieli protest. Domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. We wczorajszym wypadku na Mazowszu ciężko ranny został maszynista. Zginęła też jedna pasażerka. Jutro na przejazdach pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę. Tomasz Fęskę.
1: Początkowy protest miał trwać całą dobę, ale jak mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy chcą pokazać dobrą wolę.
2: Skrócimy do 12. Niemniej protest musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: Po tragicznym wypadku rząd zapowiada zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów na przejazdach kolejowych.
0: Amerykańska delegacja przebywa w Polsce. Według naszych władz ocenia miejsce pod ewentualne stałe bazy wojskowe. Wiceminister obrony Paweł Zalewski podkreśla, że ostateczne decyzje w tej sprawie będą zależeć od przeglądu amerykańskich sił w Europie. W czerwcu Amerykanie zapowiedzieli skierowanie do Polski około 5000 amerykańskich żołnierzy. To właśnie dla nich miałyby powstać nowe bazy wojskowe.
3: Ta stała obecność przecież nie ma charakteru jakiegoś gestu wobec Polski. Oczywiście pewnym gestem też jest, ale jest przede wszystkim wyrazem amerykańskiego zrozumienia swoich interesów, a to są interesy stałe.
0: Mówi wiceminister Paweł Zalewski. Najbardziej prawdopodobne regiony, w których mogłyby powstać amerykańskie bazy, to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Szczątki 10 dzieci ofiar hitlerowskiego obozu dla dzieci w Łodzi pochowane zostały na tamtejszym cmentarzu. 3 lata temu odnalazł je IPN podczas prac na łódzkim cmentarzu Świętego Wojciecha. Nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi, zwany niekiedy Małym Auschwitz, działał w latach 1942-45. Przeszło przez niego od 2 do 3 tysięcy dzieci. Około 200 nie przeżyło. Kolejne prace poszukiwawcze na cmentarzu mają ruszyć jesienią. Monitoring w Skarżysku Kamiennej nagrał osobę próbującą dostać się do miejskiego ujęcia wody. Policja twierdzi, że nie udało się jej sforsować zabezpieczeń. Dzięki temu infrastruktura nie została naruszona. Śledczy analizują nagranie. Właśnie w Skarżysku Kamiennej doszło ostatnio do aktu dywersji, podpalenia fabryki dronów WB Electronics. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Chicago Fire lewego zremisowało z Interem Miami. Leo Messiego 1-1. Lewy strzelił gola. Michał Waszkiewicz.
4: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. Mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitan naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
5: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
6: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego. Mój chłopak bardzo lubi Messiego, ale ja chciałam bardziej Lewandowskiego zobaczyć.
0: Lewandowski ma na koncie 6 goli, ale królem strzelców nie będzie, bo dołączył do drużyny dopiero w połowie sezonu. Messi gra od początku i ma goli 18. Jutro na północy Polski najładniej, 20 stopni i dużo słońca. W centrum 18 i też pogodnie, na zachodzie i wschodzie podobnie, częściowe zachmurzenie i 18 stopni, a na południu trochę gorzej, 15 stopni i bardziej deszczowo.
7: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Bonton Radio 104,9.
1: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

0: Witajcie w czwartek po zmroku, Marcin Petruk. Startujemy z 424 odcinkiem Wieczornej Rokosfery. Zgodnie z postem na naszym fejsie, dzisiaj o swoim projekcie będzie opowiadał mój imiennik Marcin Werner.
1: Siemano, witam wszystkich słuchaczy Wieczornej Rokosfery. Z tej strony Marcin Werner, założyciel projektu Shallow Retrospection oraz wokalista poznańskiego hardkorowego zespołu Violent Answer. Shallow Retrospection to mój solowy projekt, który powstał około 2018 roku. Głównie utworzyłem go dlatego, ponieważ poszukiwałem wtedy muzyków do grania, a nie mogłem sobie z tym poradzić. Trudno mi było znaleźć ekipę do utworzenia pełnoprawnego zespołu, dlatego zacząłem tworzyć solowo. Napisałem wtedy 6-utworową płytę pod tytułem Mortals i tak naprawdę potem dzięki temu udało mi się zdobyć troszkę rozgłosu i poznać chłopaków, z którymi później utworzyłem Violent Answer. Shallow Retrospection z założenia miało być projektem bardzo obrazotwórczym, takim audiowizualnym, stąd też akurat taka nazwa. Nie kryje się za tymi słowami jakaś większa historia, po prostu kombinacja tych dwóch wyrazów wyjątkowo do mnie przemawiała i wzbudzała gdzieś takie moje zainteresowanie i być może skłaniała mnie trochę tak do refleksji i zwyczajnie brzmienie tych słów do mnie przemawiało.
0: Dziś skupiamy się na solowym projekcie Marcina, czyli wspomnianym Shallow Retrospection. Na początek poleciała kompozycja autorska Duel of Fate, przed nami kolejna, czyli Mirage. Wracamy za kilka minut.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jesteśmy z powrotem, a przypominam, że dzisiaj o swoim solowym projekcie Shallow Retrospection opowiada Marcin Werner. Jak zaczęła się jego historia z muzyką?
2: Swoją działalność muzyczną tak naprawdę zaczynałem już w gimnazjum, gdzie zainspirowany głównie brzmieniami numetalowymi typu Linkin Park, Slipknot czy System of a Down, szukałem muzyków do założenia zespołów. Wtedy tworzyliśmy taki zespół Art of Riot. Wcale nie polecam tego szukać, bo to czuć, że to pierwsze podrygi muzyczne, no ale graliśmy takie alternatywne klimaty, trochę w stylu może Rage Against the Machine. Ale tak jak potem coraz to kolejne osoby odpadały z tworzenia muzy, to ja gdzieś tam miałem coraz większy apetyt. Jeden, drugi, trzeci, mniejszy projekcik, aż w końcu uznałem, że właśnie utworzę solową działalność pod szyldem Shallow Retrospection, ponieważ czasem też coraz słuchałem coraz też cięższej muzyki. Wkręciłem się w muzykę metalcore'ową, potem deathcore'ową. No i stąd właśnie pomysł zainspirowany takimi kapelami jak Angel Maker, Shadow of Intent czy Night in Texas. Stwierdziłem, że założę cięższy projekt. A że trudno było muzyków, no to zrobiłem to samemu. Po prostu siłą woli jakoś to wszystko rozkminiłem. To była dobra decyzja, dzięki temu potem poznałem chłopaków z Violent Answer i zaczęliśmy tworzyć już taki bardziej hardkorowy band.
1: Za chwilą następny utwór autorski, ale wcześniej kilka słów o samej muzyce i tekstach.
2: Pod względem stylistycznym Shallow Retrospection przede wszystkim stawia na prędkość i melodię i ekstremum. Jest to naprawdę szybka muza z dużą ilością dźwięków. Jest bardzo dynamiczna, dużo zmian, temp, czy klucza, czy brzmień. Ale przede wszystkim jest to muzyka ekstremalna, deathcore'owa, w której nie blokuje melodii. I jakby to było główne założenie tego projektu. Teksty są bardzo takie opisowe, często nawiązują do moich nostalgii, czy do takich bardziej jakichś tam osobistych przemyśleń, czy historii. Ale przede wszystkim są takie właśnie bardzo obrazotwórcze i często może są to jakieś konkretne opowieści albo nawiązania do rzeczy, które są bliskie memu sercu.
1: Bogatsi w tę wiedzę przechodzimy do następnego utworu Marcina. Przed nami Shallow Retrospection i No See Can't Tear Us Apart.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witam ponownie, przed mikrofonem Marcin Petruk, a w eterze Marcin Werner, który dzisiaj przedstawia solowy projekt Shallow Retrospection. Do muzyki autorskiej wrócimy, tymczasem czas na inspiracje. Przy czym Marcinowi najlepiej się utworzy.
2: Do moich inspiracji muzycznych dla projektu Shallow Retrospection można przydzielić wiele różnych zespołów, jak i gatunków. Tak naprawdę przedział jest dosyć szeroki, ponieważ będziemy mieć tu zarówno takie deathcore'owe zespoły jak Angel Maker czy Night in Texas, ale będą też takie bardziej symfoniczne projekty, ekstremalne symfoniczne typu Shadow of Intent czy Shokran, gdzie jest więcej tych elementów orkiestralnych. No ale tak naprawdę nie na metalu się kończy ten projekt, bo zdarzało mi się też inspirować projektami z zakresu muzyki klasycznej czy filmowej. Jakby na niektórych utworach, które jeszcze wyjdą, będzie można znaleźć jakieś nawiązania, czy to do Hansa Zimmera, czy do Johna Williamsa można tu wymienić takie filmy, na przykład jak Interstellar, czy po prostu Star Warsy. Więc te inspiracje tak naprawdę muzyczne są bardzo szerokie, tak, od metalu po muzykę klasyczną, a tak naprawdę w całym procesie towarzyszy mi też muzyka jeszcze nawet popowa, tak, bo często jak jestem przebodźcowany, to odpalam sobie na przykład Lana Del Rey czy Post Malone'a i jakby to też jest muzyka, która gdzieś mi towarzyszy, więc cały czas wpływa na moją tak naprawdę twórczość. A co do inspiracji poza muzycznymi, no to na tej płycie zdecydowanie gry komputerowe. Już wyszedł jeden utwór o tytule Underground of Filth, który inspirowany jest grą Diablo 2, jest to gra mojego dzieciństwa, w ramach której grając odpalałem sobie własne ulubione albumy metalowe w tle, wyłączałem muzę w grę, odpalałem metal w tle. No będą też utwory stricte nawiązujące do Gwiezdnych Wojen, więc tak naprawdę gry i filmy tutaj się też pojawiają i towarzyszą w mojej twórczości.
1: Jak słychać, bardzo szeroki przekrój i my postawimy dzisiaj na cięższe formy, bo w końcu nazwa audycji zobowiązuje. Za chwilę zagramy po sobie australijską grupę Alpha Wolf i utwór Akudama, a po niej amerykański Birtów i kawałek Might Love Myself. Słyszymy się niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Wracam do Was wraz z moim gościem Marcinem Wernerem. Jak wygląda jego obecny dorobek muzyczny i dalsze plany, jeżeli mówimy o projekcie Shallow?

0: Retrospection.
1: Jeśli chodzi o mój dorobek muzyczny, to w przypadku projektu Shall Retrospection wydałem już jedną płytę o tytule Mortals i 106 utworów 30 minut, wydane chyba w 2017 roku. Teraz wydaję drugą płytę o tytule Desperate Within. Będzie to 9 autorskich utworów i 3 covery. Planuję najprawdopodobniej w grudniu wydać cały krążek, ale już można przesłuchać 4 singli. Tych singli będzie więcej, ponieważ chciałem przede wszystkim postawić na wydania pojedyncze, tak aby też były wideo, animacje i gdzieś tak dopełnić ten materiał, przy okazji sam mieć więcej fanów z racji, że to jest solowe wydanie i mam pełną kreatywną sprawczość. A w przypadku mojego drugiego zespołu, Violent Answer, to wydaliśmy już 3 epy, Self-Titled, Violent Answer, Self-Red i Shift. A od razu mogę też zdradzić, że bardzo niedługo, bo też w 2026 roku i prawdopodobnie szybciej niż w przypadku Shall Retrospection, wyjdzie też 4 krążek od Violent Answer. Tytułu jeszcze nawet nie mam, więc nie zdradzę, ale już jest prawie napisane, tak naprawdę kończymy już etapy produkcyjne, więc również będzie można posłuchać ode mnie trochę hardkoru w 2026 roku, nie tylko deathcore, nie tylko ekstremum. Co do teledysków, to w przypadku nadchodzącej płytki Desperate Within faktycznie trochę szaleje. Były 4 single, 4 klipy. Jeden kręciłem do utworu No Skin Tears Apart z Radkiem Waberskim z zespołu Protect the City. Świetny filmowiec, wyszedł nam mega fajny klip w Alli Minus w Poznaniu. A kolejne już coraz bardziej DIY-owo była animacja do utworu Underground of Filth, gdzie przerobiłem oryginalny gameplay z Diablo 2, gry z mojego dzieciństwa. Przerobiłem go w taki sposób, że sam stałem się główną postacią w grze i masakrowałem tutaj zastępy piekielne w ramach tego teledysku. Mega polecam się zapoznać z tym dziełem, bo jestem gdzieś tam, jestem faktycznie dumny z tego, że mi się to udało rozkminić. A zabawa była świetna, też moi przyjaciele wzięli udział w tym wideo, odgrywając rolę innych postaci z gry. Więc mega fan, ale też kręciłem teledysk do Roots Below w Palmiarni Poznańskiej, czy taki mroczny klip do Miraża z Filipą Szubą na ficie, który kręciłem niedaleko naszej salki prób zespołu, więc tak naprawdę jeśli chodzi o klipy, to mam duży fan z kręcenia i montowania, wszystko sam montuję, więc to jest gdzieś tam dodatkowy element, w którym się spełniam. No jeśli wyjść poza to, no to z Violent Answer też gdzieś zawsze na każdy wydawnictwo szykujemy jeden klip. Tam też trochę budżet mamy większy, jednak jak można się złożyć w kilka osób, to można zaszaleć, wynająć jakąś fajną właśnie halę do Blura. Wynajmowaliśmy halę w Poznaniu. To naprawdę czasami ładnie wychodzi. Świetny montaż przygotował nam Brida z Australii, z zespołu Dealer, można go kojarzyć, z tam basistą. Gościu robi fantastyczne montaże. Te dyski mega mi sprawiają frajdę. Nie wszystkich zachęcam do obczenia ich na YouTubie.
0: Ja również zachęcam, a jeden ze wspomnianych utworów zagramy za chwilę. Graliśmy go również tydzień temu, czyli Roots Below, tworzony wspólnie z Caseym Tysonem Pearsem z kanadyjskiej formacji Angel Maker, a od razu później właśnie Angel Maker i kompozycja A Dark Omen.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jesteśmy znów w studiu, Marcin Petruk, a na łączach Marcin Werner, twórca projektu Shallow Retrospection. Jakie są jego spostrzeżenia o polskiej scenie rockowej i metalowej?
2: O polskiej scenie metalowej mógłbym gadać bez końca, bo od dłuższego już czasu jestem ogromnym fanem tego, co się dzieje u nas lokalnie. Jest naprawdę multum świetnych projektów, które polecam zaobserwować. Jak lubicie lżejsze klimaty metalkorowe, to Netherless, jak lubicie energię metalkorową, cięższe, rytmiczne granie, Protect This City. Naprawdę jest ogrom kapel. Metalcore'u jeszcze mógłbym wymienić Flashcore czy I Am One. Jeżeli lubicie potężne, ciężkie granie, takie deathcore'owe, to świetną muzę robi Awakeness czy Severed Dwellers. No mógłbym się tutaj tak naprawdę bez końca nawijać i wymieniać te kapele. No to kilka, które mi teraz z głowy wskoczyło. Ale no do czego dążę? No polecam śledzić polską scenę metalową, bo jest wiele wartościowej muzy, która naprawdę jest bardzo autentyczna i te kapele mają bardzo konkretny styl i swój klimat. No jedyne, gdzie tam faktycznie czuję jakiś smutek, to że ten rozgłos jest nieduży. Faktycznie zespołom jest trudno dotrzeć do słuchaczy. Walczymy tak naprawdę z takim przesyceniem aktualnie, gdzie odpalasz Spotify'a i leci tej muzy po prostu tyle, że weź się teraz przebij. Piąteczek wychodzi 5 płyt i odsłuchaj wszystko, nie? Więc no tak, gdzieś współczuję też innym twórcom, którzy wiem, że się starają, żeby tą muzę rozpromować. Nie zawsze ten efekt jest taki, jakby sam muzyk wymarzył. Aczkolwiek bardzo fajne jest to, że niezależnie od tak naprawdę cyferek, wyników, te wszystkie zespoły tworzą tą muzę, że to jest właśnie, tak jak powiedziałem, autentyczne, że ta muza jest robiona z miłości i z wizji. Więc mega zachęcam zapoznawać się z polską muzą metalową, z młodymi kapelami. Ja mówię z młodymi, a tak naprawdę te kapele już też po kilka dobrych lat grają. Ale no z młodymi w takim kontekście, że jednak gdzieś tam we wczesnym, dosyć niszowym, undergroundowym etapie rozwoju, nie? Więc takich zespołów niszowych pod ziemią jest sporo i polecam posłuchać. Ja jestem ogromnym fanem. Ja gorąco zachęcam.
1: A ja jak zawsze przy tej okazji wszystkie zespoły grające rock, metal i pochodne, które chcą się zaprezentować w naszym programie, zachęcam do kontaktu. Może być przez fejsa Wieczornej Rokosfery albo przez mail podany też na tym profilu zresztą. Tymczasem kolejna kompozycja od Shallow Retrospection, a mianowicie The Dust Will Cleanse Us. Wracamy zaraz po niej.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: I dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka, w którym Marcin Werner prezentował solowy projekt Shallow Retrospection. Kropka na dni programu należy do niego.
2: Można mnie znaleźć w sieci na wszystkich dostępnych kanałach. Tak naprawdę wrzucam regularnie treści na social media, na każdym możliwej stronce, jaka istnieje. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie czy na TikToku, to regularnie wrzucam takie materiały, gdzie opowiadam o utworach, o tych, jakie kryją się za nimi inspiracje, czy jaką historię miał proces twórczy danego numeru. Więc mega zachęcam, żeby obczaić mnie na tych kanałach. Na YouTubie możecie pooglądać teledyski. W przypadku Violent Answer wrzucamy też behind the scenes z koncertów. Można obejrzeć nasze fragmenty występów, więc tej treści jest całkiem sporo. Ja, w przypadku Facebooka jak najbardziej bylibyście na bieżąco z każdym moim wydaniem. Na Bandcampie też można kupować muzę czy merch. Zapraszam wszystkich do obczajania. No a oczywiście, jeżeli macie Spotify'a czy inne streamingi, to muza jest dostępna. Mogę też zdradzić, że płytka Shallow Retrospection Desperate Within planowana jest w ramach CD-ków, więc jak będziecie mnie śledzić na social media, czy właśnie na przykład na Bandcampie, to najpewniej właśnie w grudniu raz z premierą wleci ona na płytkach, więc jeżeli ktoś z kolei nie przepada za słuchaniem w sieci, to będzie można sobie nabić taką płytkę i posłuchać u sobie na sprzęciku w domku. Wielkie pozdro dla wszystkich słuchaczy Wieczornej Rokosfery. Dzięki za posłuchanie mojej muzy, moich wypowiedzi. Również dzięki dla Marcina Petruka za zaproszenie mnie tutaj, zadanie mi kilku fajnych pytań. Mam nadzieję, że do usłyszenia. I pamiętajcie, jak chcecie posłuchać mojej muzy, to wklepujcie w neta Shallow Retrospection czy Violent Answer. Odpalajcie na pełną wiksę i jak wam się podoba, to piszcie mi, co o tym sądzicie. Pozdro!
1: Dzięki również i pozostajemy w kontakcie. Na zakończenie jeszcze jedna inspiracja, a mianowicie Lorna Shore i kawałek Offering of Fire, zaś po niej, co by zamknąć odcinek muzyczną klamrą, jeszcze jeden utwór Shallow Retrospection, który nosi tytuł Underground of Field. W kolejnej Wieczornej Rokosferze słyszymy się w przyszły czwartek, a do tego czasu niech metal będzie z wami.

0: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.
1: Słuchacie Bonton Radio.